0: spelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Przed mikrofonem Christian Lis, środowy poranek, 16 dzień września. O 9 rano zacznie się remont w Myślenicach. Droga zostanie zwężona do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa. Chodzi oczywiście o Zakopiankę. Na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła przy Sobieskiego. Roboty mają potrwać do piątku włącznie. Dzisiaj w Krakowie najcieplejszy dzień tego tygodnia, do 26 stopni w godzinach popołudniowych i w ciągu dnia nie powinno padać. Zostańcie z nami, dobrej środy.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Orlen miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych na wenezuelskiej ropie. Financial Times opisał transakcję z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Szwajcarska spółka Orlenu zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa nie dotarła, a pieniędzy do dziś nie udało się odzyskać.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
2: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębie. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że znaleziony w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona.
4: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Służby wykluczyły materiały chemiczne, biologiczne i promieniowanie. Teraz sprawdzają, czy w dronie nie było materiałów wybuchowych. Tymczasem nad Litwą pojawił się kolejny rosyjski dron. Został on zestrzelony przez myśliwce NATO. 4 zwycięstwa bez straty seta. Polacy idą jak burza w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-0. Tym samym zostali liderami grupy B.
5: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
6: Tak będzie do końca.
7: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
1: Mówią kibice, a dziś ostatni grupowy mecz. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarią.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
1: Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2. Decydujący gol padł dopiero w 103 minucie. Damian Michalski dał Zagłębiu zwycięstwo. Dla Rakowa to już 7 porażka w tym sezonie Ekstraklasy. Polonia Bytom z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. Pierwszoligowiec jako ostatni zapewnił sobie miejsce w kolejnej rundzie. W zaległym meczu drugiej rundy pokonał rezerwę Widzewa Łódź 2-1. Losowanie 1/16 finału odbędzie się jutro.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Nie myl mi tu, łapy mi tu wkładasz, zostaw mnie te...
11: Co ty tam krzyczysz za stołu?
10: Bo mnie dotyka.
12: Tak czy inaczej, chciałem powiedzieć...
10: Samego rana
11: ja mnie
10: dotyka.
11: Ja cię nie widzę.
10: Wytłumaczę słuchaczom. Nie kobieta mnie dotyka, tylko ja Żąbek, co mam być w studiu kobietę i wolałbym, żeby jednak to kobieta.
12: Ja cię nie dotknęła.
10: Zalejcie się miejscami.
11: Za daleko mnie posadziliście.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: A ja chciałem powiedzieć po prostu, kto ma szansę teraz przelecieć nad Litwą, no.
10: Kto ma szansę przelecieć?
12: Na przykład samolot z Wilna do Sztokholmu.
10: Okay.
12: Tam jest parę osób na pokładzie. Zawsze jest szansa, żeby przelecieć nad Litwą.
10: Przelecieć się. Nad Litwą. Się.
11: O to chodziło. Jest 6 rano.
10: Uważaj, bo
12: a o 6 rano
10: mówisz?
12: To nie można przelecieć się nad Litwą?
11: Wszystko
10: nad Litwą można. No. Tylko trzeba uważać, żeby jak ten dron nie...
12: Spaść
10: nie opadło
12: później,
10: ci tak. Nic z rana. No.

0: 9 minut po 6. Witamy młodą.
1: Dziękuję.
0: Młodą część tego poranka.
1: Dziękuję.
0: I to wcale nie jesteś ty.
1: A.
0: Chociaż tak.
2: Ja się nie odzywam.
0: A przepraszam.
2: Wyłączony.
0: Przepraszam, no, siła przyzwyczajeń. No, ale muszą nam to pozmieniać. To nie może tak być, że te guziczki są tak daleko od siebie.
2: Mhm. Tak, na skargę dzisiaj. Bardzo dobrze.
0: Tak,
2: od
0: tak,
2: razu.
0: Tak. Nie, no dobra, moja wina, przepraszam. Przedstaw się ładnie, kobietko.
2: Antonina Van Dessel, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kobieto. Tak powinienem powiedzieć. Powiedziałem kobietko. Nie obrażasz się.
2: Nie, nie obrażam, no bo to jeszcze że znaczy, że jestem młoda, nie? No. Więc dobrze.
0: W tamtym tygodniu byłaś z tym drugim oto jegomościem. I mam nadzieję, że się nie przestraszyłaś.
2: Właśnie ja on jest jakiś obrażony dzisiaj.
1: Ja to jestem. Tak, ja się dzisiaj obraziłem, bo po prostu mnie nie słuchacie i idę sobie na kawę sobie.
0: Dobrze,
1: pójdę.
0: To teraz cię posłuchamy. Chcesz no coś powiedzieć?
1: Teraz nie mam, akurat teraz nie mam nic do powiedzenia.
0: A ja mam coś do powiedzenia.
2: No, no dawaj,
0: dzisiaj
2: dawaj.
0: Na przykład jechałem taksówką do pracy.
1: Brawo.
0: Tak? I miałem wrażenie, że jadę z kimś, kogo znam. W sensie, że...
2: A kto to był?
0: No, znajomy.
1: A co znamy?
0: Wydaje mi się, że to był ktoś bardzo podobny do tego mojego znajomego i jakby jest...
1: No,
0: tak,
1: no.
0: Myślałem, że jadę z kimś, kogo znam.
2: I zapytałeś?
0: Ale nie zapytałem, bo jakby na sam koniec tak jakby też wrażenie, że jednak nie. Jakbym zapytał, to by się okazało, że to nie jest on.
1: To mi się dużo rzeczy ostatnio wydaje, powiem ci, wiesz? Wydaje ci się,
0: nie,
1: że
0: nie wydaje
1: fajny,
0: mi się dużo.
1: Wydaje
0: nie,
1: ci się, że cię dzisiaj zmacałem.
2: Że włączyłeś mikrofon. Nie.
1: Wydaje ci się, że włączyłeś mikrofon koleżance właśnie. Dużo rzeczy ci się wydaje, no, mój drogi.
0: Nie wydaje mi się dużo, bo już wydałem wszystko z wypłaty. I nie wydaje dużo.
1: Posłuchajcie, 7268-26826 to jest ten czas, kiedy nam się nie wydaje, że włączamy linię. Mamy to?
0: Mamy to.
1: Nie wydaje ci się, że włączyłeś?
0: Wydaje mi się, że jeszcze nie włączyłem.
1: No to dobrze, to czekamy
2: to
1: w takim razie.
2: Człowieku.
1: Czekamy na telefony od was, co wam się dzisiaj zrana wydaje, dajcie znać. 7268-26826 albo Messenger. Wydaje wam się coś?
0: Wydaje wam się coś?
2: Że słuchacze będą dzwonić i pisać.
0: A mi się wydaje i tu jest 99% pewności, że zaraz polecą elektryczne gitary.
3: SK2.
1: Jaki cwaniak się ubezpieczył 1%.
2: Czytać umie ze zrozumieniem.
1: Myślał, że Maryla Rodowicz.
0: Jakbym nie trafił w guzik.
4: Coś

0: To była Roxy Fabs na szeroką wodę.
1: Na szeroką wodę, hej! Po góralsku troszeczkę tak, takie zacięcie.
2: A woda jest jakaś w górach?
0: No potoki, mało potoki.
1: Bystrych płynie, nie znasz no tych piosenek? Hej, hej!
2: Morskie, morskie oko jest
1: na przykład, tak. No Dawid, cześć Dawidzie!
3: Siemanko, dzień dobry, cześć.
1: 18 po 6 i ty, Dawid, zwarty, gotowy i coś już ci się wydaje, co?
2: Co ci się wydało ostatnio?
3: Tak, już mi się właśnie bardzo dużo wydało. Wydało mi się dużo gotówki na paliwko.
1: Poczekaj! Ile litrów?
3: Ile litrów? 49.
1: Nie no, to na biednego nie trafiło.
3: Podkorek do pełna szło.
2: To jest Dawid czy książę z Dubaju?
1: Ale czekaj, 49, 50-litrowy zbiornik, to duży zbiornik masz.
3: Co? Taki średni.
2: Ale co, na rezerwie się jeździło troszkę, co?
3: No, już zaświeciła się właśnie i tak.
1: No, ale mi się wydaje, Dawidzie, że przed tobą teraz szeroka, długa droga.
2: Tak.
3: Szeroka, długa droga do domu.
1: Do domu.
0: A mi się wydaje, że na grzyby.
3: A to grzyby, też jest dobry pomysł.
1: Dużo teraz.
2: Można połączyć grzyby z tankowaniem?
1: Wszystko.
2: No, prawda?
1: Tankowanie, grzyby, narkotyki twarde, narkotyki miękkie. Tak.

0: No i pięknie gramy wam w Radiu SK2. Mafia, imię deszczu. Oby dzisiaj bez deszczu.
1: Godzinkę mamy 6:26. Pora na co? Na co pora? Zaszeleśmy.
2: Na kolorową gazetę.
1: Tak. I kto jest na pierwszym zdjęciu? Dzisiaj na pierwszym zdjęciu prasy jest prezydent i prezydentowa.
0: Dobrze rozpoznajesz.
1: I teraz uwaga, jest zagadka, bo kto to mówi? Bo jest na zdjęciu prezydent i prezydentowa. Tak. Uwaga, to ja trzymam kasę i płacę rachunki.
3: Naród.
0: SK2.

0: Od 30 lat!
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: AI to, AI tamto.
8: A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: I po reklamie.
16: Taką pogodę to ja mogę zapowiadać. Przed mikrofonem Krystian Lis, witam was serdecznie. 26 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na środę. Teraz jeszcze chłodno, około 9, bo noc była bezchmurna i dlatego ciepło od nas uciekło, ale wróci w naprawdę przyjemnym wydaniu. Dużo słońca dzisiaj, nie będzie padać przez cały dzień, dopiero w nocy, tej z dziś na jutro. No i też jutro ochłodzenie, do 17 stopni opady deszczu. Zostańcie z nami.
17: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykańska Izba Reprezentantów zrobiła kolejny krok w sprawie ustawy. Przepisy zakładają cła do 100% na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz. 19 pięter w górę bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą musieli wbiec na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb.
18: Starty zawodników będą odbywały się co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo.
17: Mówi nadkomisarz Jakub Marcinczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi. Polscy siatkarze nie dali szans Ukrainie. Biało-czerwoni pokonali rywali 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili Ukraińcom zdobyć zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie. W ostatnim meczu dzisiaj zmierzą się z gospodarzami turnieju, czyli Bułgarią.

0: szynka, kabanos, salceson, pasztetowa.
1: Znowu głodny?
2: Mniam.
0: To wszystko kojarzy mi się ze słowem prima ballerina.
3: Okej.
2: Mam inne skojarzenia.
0: Mamy 21 minut do godziny 7, moi drodzy. Czas chwycić za ścierę, szmatę, czy co tam macie pod ręką i trochę odkurzyć. Kącik odkurzający przed nami.
3: To czasami odkurzamy internet, czasami nagłówki z telewizji, czasami prasę. Różnie bywa. Dzisiaj rok 2005.
2: Policja wycofuje z użytku 1500 alkomatów typu Lion, bo nie mają certyfikatów. Teraz policjanci, łapiąc nietrzeźwych kierowców, będą musieli posługiwać się swoimi nieatestowanymi nosami.
0: Tak pisał Super Express 16 września 2005 roku.
3: Ale zwróćcie uwagę właśnie, że to było dawno temu i kiedyś policjant to był gość, nie? Taki, można powiedzieć, nawet prawdziwy sommelier. Łapie kierowcę, kierowca dmucha, a funkcjonariusz co?
4: Bardzo dobry rocznik. Nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski. Radzimy was, strona Wisły. Czuję w tym porządną góralską rękę.
5: Wyska 2.

0: No, to jest taki utwór, który się nazywa Raz po raz.
1: Każdy Kto wie? Chodzi bokiem. I to obiegowy tytuł. Kto chodzi bokiem?
2: Jak ty ładnie śpiewasz.
1: A, la, la, la, la.
0: Panie przodem.
1: To zmruczenie, moja droga. To zmruczenie.
0: Murmurando tak zwane.
1: Tak, mrururando.
2: Mruczando.
1: Dobra, nieważne.
0: Chciałem powiedzieć, że mamy 16 września, ale chciałem też powiedzieć, że mamy 10 do 7.
1: A ja chciałem powiedzieć, że są głosóweczki na Messengerę.
3: Cześć wszystkim. Mi się wydaje, że dzisiaj będzie piękny dzień, ponieważ wstaje słońce. Miłego dnia, pozdrawiam całe Radio SK, wszystkich słuchaczy, do usłyszenia.
1: To była Kasia, do usłyszenia.
0: A mnie się wydaje, że to słońce to jest mocno przereklamowane, bo przecież prawdziwa gwiazda wstaje po południu, a nie rano, prawda?
2: Ale ja wstałam już.
1: O, no, proszę bardzo. Przez skromność nie zaprzeczy nawet, nie? Dobrze, słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o tym, co nam się wydaje i mamy kolejny głos w tej sprawie.
4: Dzień dobry, ja w sprawie tych wydawanek, bo ostatnio bym wydał 20 zł na tosty wczoraj. Wydało mi się 20 zł.
0: 20 zł na tosty?
1: Ale czy to nie za dużo?
2: Jakieś na tosty.
1: Ale to były tosty z gwiazdką Michelin, chyba coś czuję.
0: Tosty w cenę tostra.
1: A może to były tosty na stacji benzynowej koło hurtowni Michelin.
0: Tostry ze srem. Dobrze, lećmy dalej. 8 minut już mamy. To tak
1: Łosie. Ale jeszcze Rysiek. Mogę Rysia. Rysio, słuchamy.
5: No, wydaje mi się, że dzisiaj że jest piątek i czas zacząć weekend.
1: Weekend już można zacząć.
0: Ale Ryszard, ty wiesz,
2: taki zespół jest.
0: Piątek dopiero za dwa dni.
1: Dzisiaj jest środa.
0: No ale kto powiedział, że w środę nie można zacząć weekendu,
2: piątek,
0: nie?
2: Piątek,
1: to jest o wydawaniu i o nierozdrabnianiu się. Dziękuję. SK2. Widzisz? Rysiek się nie rozdrabnia.
0: No. To co? Zaczynamy teraz obcowanie z najlepszą polską muzyką. Ona teraz.
1: Ona.
0: Ona.
2: I koła czasu.
0: Ona to jest!
1: Śpiewaj, Antonino.
2: mogę.

0: się.
1: U nas nic się nie burzy, u nas dopiero się tworzy poranek. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy razem z nami. 4 minuty zostały do 7, wtedy najświeższa porcja newsów.
2: A w tych newsach bardzo dużo świeżych newsów.
1: Tylko tyle? Nic nie zdradzisz?
2: A dlaczego mam coś zdradzać?
3: No powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie zdradzam.
1: Nie dzisiaj o tym wydawaniu mówimy.
2: Ja przysięgałem miłość, wierność i uczciwość.
1: Newsową.
2: Newsową.
1: Więc bądźcie z nami. Dziękuję.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek!
5: Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: I po reklamie.
11: Przed mikrofonem Christian Lis. Dzisiaj trochę chłodny ten poranek, około 9 stopni w tej chwili, ale ociepli się do 26. Dzisiaj mają wskazać krakowskie termometry. Sporo słońca, żadnego deszczu nie widać w prognozach. Zaczęła się rozbudowa ostatniego odcinka ulicy Wrony, od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej. W związku z pracami są zmiany, zamknięcie fragmentów dróg oraz trasy objazdowe dla kierowców i komunikacji miejskiej. Ta inwestycja ma potrwać do końca października. Dobrego dnia.
12: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sejm ponownie zajmie się dziś podatkiem dla koncernów paliwowych. Rząd chce, by firmy oddały część swoich nadmiarowych zysków. Pieniądze miałyby sfinansować program CPN. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
14: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
13: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
12: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Boguski w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę dla 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze wyjście z więzienia dopiero po 35 latach. Wcześniej sąd skazał go na 25 lat więzienia, mówi sędzia Henryk Komisarski.
15: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, że chciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
12: A przypomnijmy, mężczyzna w grudniu 2022 roku pod domem byłej partnerki zostawił bombę. Ładunek wybuchł, gdy kobieta otworzyła paczkę. Ona i dwoje dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Więcej leków z refundacją od 1 października. Na liście znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu raka. Refundowane będą też terapie dla pacjentów z ciężką postacią choroby Leśniowskiego Crohna.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK2 Sport.
12: Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-0. To ich czwarta wygrana w turnieju. Najwięcej, 20 punktów, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś Polacy kończą fazę grupową meczem z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. Lider Ekstraklasy pokonał Koronę Kielce 2-0. Przewaga Górnika nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim meczu Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Dzisiaj podczas prowadzenia porannego programu jest z nami w studio żeński pierwiastek. Proszę się przedstawić.
17: Ach, to ja, Antonina Van Dessel.
16: Dzień dobry.
18: A dlaczego tylko jeden pierwiastek żeński?
17: Właśnie tak zastanawiałam się, dlaczego...
18: Dlaczego tego?
16: A co?
18: Ja też kiedyś byłem uwięziony w ciele kobiety.
16: O tego koledze akurat nie wiedziałem.
18: A, tak, a później się urodziłem.
10: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
16: A sam wyszedłeś, czy cię wyciągali?
17: Nie, i się wiem, obudziłeś nie z tego snu.
16: Bo patrząc na twoje rozmiary, to chyba cię wyciągali.
18: Jestem wypchnięty.
17: Zakleszczył się.

0: No ja nie wiem.
1: Jak świat wygląda nocą? No i ciemno jest, no to co to jest zobaczyć, prawda?
2: Tak, tak. Dobrze, że potem...
1: Dobrze, że wyśpiewali nam, jak świat wygląda nocą, bo bym nie wiedział.
2: Nie wiedziałbym.
1: Nie wiedziałbym.
3: Wtedy a chcecie zobaczyć, jak świat wyglądał na Hiroxie?
1: Ojej, no i teraz posłuchajcie, to jest ta chwila. To jest ta chwila, kiedy z pięknych ust popłyną takie rzeczy.
3: Ale to nic złego, co ludzkie,
2: ale
3: nie jest
2: to
3: mi obce.
2: To akurat tej historii nie z ust płynęło, wiesz?
3: Słuchajcie, przeczytałam,
1: że... Z uśmiechu pionowego, no dobra, mów, o no, co chodzi.
3: Są takie momenty w sporcie, kiedy człowiek powinien powiedzieć, dobra, koniec, zdrowie jest najważniejsze. Ale nie, Joanna Wietrzyk, australijska zawodniczka Hiroxa. Jak nie wiecie, co to jest, ja wam szybko powiem. To jest taki międzynarodowy wyścig sprawnościowy, określony jako maraton
1: biegają,
3: fitnessu.
1: Biegają, tak?
2: Biegają.
3: No ja wiem,
2: biegają,
3: że wam to obce,
2: biegają,
3: no ale to wam biegają, tylko powiem, możecie kiedyś wziąć udział. Biegają. No i ta zawodniczka podczas zawodów w Pekinie dostała silnej biegunki.
1: No jak biegają, to musiała dostać biegunki,
2: biegunki,
1: prawda?
2: To się to łączy, jest logiczne.
1: To jest, oczywiście, to jest logiczne jak konstrukcja cepa.
2: Tylko, że nie, jeszcze nie, nie wszystko... Poczekajcie, no bo no, ona... No. To nie jest tak, że dostała, że o, koniec historii, nie?
1: No,
2: no. No bo ona dalej biegła.
1: I dobiegła?
2: I są...
3: Dobiegła? Tak, pokonała, pokonała 151 rywalek.
2: Znaczy, rywalki pokonała, biegunki nie pokonała akurat.
3: Leki są na to. To jest węgiel,
1: tu,
3: węgiel.
1: Posłuchajcie, tu
2: są
1: jest taki,
2: filmiki w internecie, możecie zobaczyć.
1: Jest taki polecamy apel do sędziów w takim razie. Ją powinni zdyskwalifikować.
2: Nie.
1: Za, powinni ją zdyskwalifikować za doping po
2: za
1: prostu.
2: Za doping?
1: Ja doskonale wiem z doświadczenia, że człowiek w takim stanie dostaje takiej szybkości, że nie tylko Hiroxa wygra, ale i za dwa maratony.

0: 18 minut po godzinie 7. To był oczywiście Marcin Rodzynek, nie mylić z Rodzynkiem, bo to jest inny.
1: Ja dzisiaj jestem Rodzynkiem.
0: Tak, Rodzynek to dzisiaj jest Antonina.
2: Niedobrze, to niedobrze.
0: Jak jest błogosławiony między niewiastami, to Antonina będzie...
2: Między bestiami.
0: Piękną między bestiami. Coś w tym stylu. O, widzisz, jaki ci komplement zrobiłem.
1: Ja
2: chciałem o tych rodzynkach powiedzieć, że kto lubi rodzynki na przykład, nie? W serniku. Nikt.
1: Ja.
0: Ja też lubię.
1: Aj, masz 2-1!
0: Dobra, teraz o czym innym. Antoninka, znasz się na tym? Piłce nożnej?
1: Nie znam się, ale przeczytałam, wiecie, czasem jak się bawić, to się bawić.
0: Czekaj,
1: tu rozwalić krzesło.
0: Poczekaj. Przeczytałaś, co to jest spalony? Przeczytałaś?
1: Ja nie wiem, co to jest spalony. Jest challenge spalony na przykład.
0: A wiesz, co to jest pijany w piłce nożnej?
1: Nie, tam nie wolno pić
2: alkoholu. Albo możesz być albo spalony, albo pijany,
0: prawda? Na przykład taka B-klasa sobie gra. Wiesz, co to jest B-klasa?
1: Druga klasa, gorsza.
0: No, to jest moja droga. Ekstra klasa, pierwsza liga, druga, trzecia, czwarta. Okręgówka, klasa A, klasa B. To jest gdzieś 7., 8. liga mistrzów.
2: Niektóre dzieci mogłyby się teraz obrazić, te, które chodzą do pierwszej B na przykład, nie?
0: Na przykład,
2: nie obrażajcie się, B nie jest wcale gorsza.
0: To jest niski poziom rozgrywkowy w Polsce, klasa B. Taki jeden z pierwszych, lecąc od tyłu. I był taki mecz, Rędzinianka, Wojaszówka i Piastowia, miejsce Piastowe, tak się nazywają dwa kluby, i przerwanie zostało spotkane, bo arbiter miał prawie 2 promile w organizmie.
2: No, był pierwszy sędzia, który nie gwizdał na karniaczki. SK2

0: w radiu SK2.
1: Słuchajcie, przeczytałam newsa, że Holendrzy dostali zielone światło na produkcję, uwaga, uwaga, latającego samochodu.
0: Samochodu latającego, nawet są już pierwsze zamówienia, straż pożarna, wojsko i policja chce takie samochody.
2: To jak policja kupi sobie taki latający samochód, to gwarantuję wam, że każdy dostanie mandat.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporny, odporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
0: I po reklamie.
10: Dzisiaj bardzo przyjemnie w Krakowie, w najcieplejszym momencie środy, 26 stopni na termometrach. No aż szkoda siedzieć w pracy w taką pogodę. W tej chwili mamy około 9 stopni, więc jeszcze teraz rzeźko, ale z godziny na godzinę będzie się robiło coraz cieplej i deszczu w prognozach nie ma. Na jutro już deszcz w prognozach jest i na jutro jest też ochłodzenie do maksymalnie 17 stopni, pokażą termometry w czwartek. No a później w kolejnych dniach tego tygodnia około 21.
11: Pascal.
12: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Poważne utrudnienia na kolei w Śląskiem. Od 3 rano nie działa zasilanie urządzeń sterujących ruchem pociągów. Awaria jest po stronie PKP PLK.
13: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
12: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Awaria może potrwać, powodować opóźnienia i odwołania pociągów w całym województwie. Aktualne informacje o opóźnieniach podawane są na stronie internetowej przewoźnika. Ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Chodzi o odwołanie Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Do referendum potrzeba 130 tysięcy podpisów, a zbiórka potrwa do 28 września.

0: Taka niezdecydowana, no taka niezdecydowana. A ja jak mówię, że chcę się cofnąć, to się cofam. Cofamy się.
1: W rozwoju?
0: Do tyłu. Cofamy się do tyłu.
1: Do przodu się nie da.
0: Nie da się do przodu, dlatego cofamy się do tyłu, po Bożemu. 2006 rok, kącik odkurzający, sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, a konkretnie w jednej.
1: W jednej, tak, mamy jedną gazetkę. Masz, Antoninka?
2: Mam, jesteś, znalazłam tę gazetę, odkopałam się, tak jest. W Tatrach gwałtownie wzrasta moda na turystykę ekstremalną. Coraz więcej osób szuka potężnej dawki adrenaliny poza wyznaczonym szlakiem turystycznym, a nawet ponad Tatrami. Na to zjawisko z niepokojem patrzą przyrodnicy.
0: No, tak pisała Gazeta Krakowska. 16 września 2006 roku, dawno temu, dawno.
1: Poczekaj, ty byłeś w tym sezonie w górach, nie?
2: Przyrodnikiem, przyrodnikiem.
1: Bo ja mam wrażenie, że ta moda trwa do dziś. Jesteś w stanie to potwierdzić? No, że na tem ekstremalna turystyka w Tatrach.
0: O, stary, 1000 metrów szedłem chyba z pół dnia albo i za dwa.
1: I to jest ekstremalne?
0: To jest ekstremalne.
1: A widziałeś kogoś w japonkach?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, jeszcze
1: bo to
0: nie.
1: Jest bardziej ekstremalne. Ja widziałem kiedyś kogoś w japonkach.
2: To byłam ja.
1: A nie miałeś przy sobie czteropaka?
0: Nie miałem jeszcze.
1: A byli tacy, co mieli. To też jest ekstremalne. Wszystko 2.

0: Przemysłowiec i sprzedawcy marzeń, u nas w kraju jest pięknie. Czasem się mówi, że jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, prawda? Ale okazuje się, że dużo też złota mamy nie tylko w zasobach, bo na przykład Mikołajowice jest taka miejscowość w Polsce i tam są duże zasoby złota. Chcą tam wybudować kopalnie złota, ale mieszkańcy się sprzeciwiają.
1: Dlaczego?
0: Bo nie chcą tych wszystkich koparek, tego wszystkiego, żeby tam budowa była kopalni. Chcą mieć święty spokój i z tego powodu mieszkańcy Mikołajowic głośno protestują.
2: No ale przecież milczenie jest złotem.
1: Tak, moja droga, ale nie wiem, czy zauważyłaś, co Dawid powiedział. Oni złota nie chcą.
2: No dobra, no to gdzie jest złoty środek?
1: Głęboko pod Mikołajowicami.
2: No to jak zaczną kopać, to będzie okej?
1: Nie wiem, ale nie ma tego złego, co by na złoto nie wyszło.
3: 6, 2.

0: Sarah James Somebody, a Sarah James ostatnio była w Portugalii.
1: Portugalii?
0: Tak wypoczywała, no, na słoneczku.
2: To jest miasto na P. Miasto.
1: Nie, państwo.
0: I już, o, kojarzy ci się dobrze, dobrze.
1: Czyli, dobrze, ty, ale poczekaj, wiemy już, że Jarząbek, inaczej, jakbyście stanęli w szranki z Jarząbkiem w państwach miastach, to macie wygraną w kieszeni.
2: Miasto, poczekaj, sprawdzę.
1: Tak, tak, wygraną macie w kieszeni, ale nie wiemy, kto dzisiaj zagra, to zależy od was, my tylko powiemy, że w państwa miasta gramy po 8, 726-826-826, SMS-owa pod tym numerem można się zgłaszać, albo na Messengerze, tam pamiętajcie, bo nie robicie tego, nie wszyscy to robią, zostawcie swój numer telefonu na Messengerze, jeśli chcecie zagrać. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie zgłoszeniowe, które dzisiaj kto chce wymyślić, ręka w górę?
2: Dobrze, ja wymyślę, ty, tak? Bo mnie to zaskoczyło na przykład. Nie Portugalia to nie miasto, ale państwo jednak. Nie ma takiego miasta jak Portugalia.
0: Nie wiedziałeś.
1: Tak samo jak nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Londek, Londek, Zdrój,
2: oczywiście.
1: Czego jeszcze u was na przykład nie ma? Ja proponuję takie pytanie.
0: O, no to dobrze. Ładne,
1: dobre? Ładne, dobrze, żeby...
0: bardzo, tak, akceptacja jest.
2: Czego u was nie ma?
1: Czego u was nie ma? Odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry.
2: 7268268826 albo Messenger. SK2.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.
5: Mamy środę, 16 września, przed mikrofonem Christian Lis. Z ciekawostek dzisiaj dzień bluesa, dzień maszynisty, a także światowy dzień fryzjera. No więc fryzjerom, maszynistom także wszystkiego dobrego z okazji święta. Pogoda dzisiaj będzie bardzo sprzyjająca w Krakowie. O takiej pogodzie to ja mógłbym mówić codziennie. Do 26 stopni mają wskazać krakowskie termometry. Pojedyncze chmury na niebie, ale deszczu w prognozach nie widać. W tym momencie na termometrach około 11. Szybko temperatura pójdzie.
6: Zbliża się ósma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce w powietrzu, a na wschodzie kraju alert RCB. Powodem były rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu został już odwołany. Wojsko nadal monitoruje sytuację, a obrona powietrzna pozostaje w gotowości. Najnowsze informacje zbiera Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
6: Przypomnijmy, że wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. Michał Woś z zarzutem prokuratury, były wiceminister sprawiedliwości, ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Sam polityk zarzuty nazywa wyssanymi z palca. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
8: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
6: Nowe przepisy dotyczące e-recept. Od dziś każda musi zawierać informację o dawkowaniu. System sprawdza też liczbę przepisanych opakowań i odrzuca recepty z ich nadmierną liczbą.
9: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
6: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S. Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
6: Lech i Jagiellonia zaczynają walkę w Lidze Europy. Oba polskie kluby pierwszy mecz zagrają na wyjeździe. Dziś Jagiellonia zmierzy się z Olympiakosem, a jutro Lech zagra z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o 18:00.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Człowiek zapracowany, powiedz Antoninka, co robi Jarząbek.
12: On rozwiązuje krzyżówki.
11: Tak, ale jak on rozwiązuje krzyżówki?
12: Weź, nawet po prostu.
11: O tak, siedzi, jak czegoś nie wie, wpisuje w internet i potem kręci głową, że to było takie proste
12: hasło. A mówił, że to dla pobudzenia mózgu, to ja nie wiem, jak on ten mózg pobudza.
13: No, dobra, no cwaniaki jesteście, no. A wy wiedzielibyście, no. Zawsze dzwoni dwa razy.
11: Listonosz.
4: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
13: Cwaniak, do ciebie może i dzwoni. U mnie Avizo zostawia, to ja nie wiedziałem, że to listonosz.
11: Avizo dzwoni do ciebie.
13: Avizo dzwoni do mnie, nie listonosz.
11: No. A zmieści się teściowa tam w tych kratkach?
12: Po co ona?
11: Bo za pierwszym nigdy nie odbiera.

0: Dobra obietnica, nie?
1: A my na zegarach mamy 9 po 8, to była Azalia, tylko kochaj mnie. Ale ja nie o tym, no bo papież Leon XIV powiedział stanowcze nie.
0: Nie powiedział?
1: Powiedział, odmówił przyjęcia orderu Legii Honorowej przed swoją podróżą apostolską do Francji.
2: Proszę bardzo.
0: Orderu Legii Honorowej, no to... Co?
2: Nie wiem, ja mam propozycję.
0: Masz?
2: Mam propozycję. No. To w takim razie przetestujmy papieża. Na wszelki wypadek spróbujmy mu wręczyć jeszcze order widzewa honorowego.
0: Albo Lecha honorowego.
2: Albo Krakowi honorowej.
0: Jak tego już nie przyjmie, to znaczy, że co? Nie lubi całej ekstraklasy. SK2. Nasza kochana kopana, no.
2: Jedyna nadzieja wieczystej.
1: Dobra, teraz kombi i ślad. Słuchamy.

0: No, czasami różnymi się wykazujemy umiejętnościami podczas tej zabawy, szczególnie my tutaj.
1: Ale tylko czasami.
0: Tylko czasami. Czasami jesteśmy naiwni, a czasami jakby wierzymy wam w te odpowiedzi, a czasami nie.
1: Przeważnie nie mamy żadnych umiejętności. Nie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ale wy za to macie, bo wygrywacie. Codziennie ktoś wygrywa w naszej zabawie Państwa miasta. Dzisiaj mamy Dorotę i Kasię. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady zabawy. Dzisiaj Antoninka ma koło i ta Antoninka będzie kręcić.
5: A jak zakręcę wam dziewczyny, to
0: No, w prawo, w lewo. To zależy od was. Potem jak wylosuje się już litera, macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijacie żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, możecie wybrać sobie literę same. Wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
1: Antonina, możesz nie wiedzieć, my się zawsze pytamy, czy w prawo, czy w lewo i to jest bardzo ważne pytanie.
0: Tak,
1: bo w prawo koło kręci się inaczej niż to w lewo.
0: Niż w lewo,
5: no ja wiadomo. Się muszę skupić, która to prawa, która lewa.
0: Dorota też i Kasia. Dorotka zacznie.
4: Dobra, w lewo.
0: W lewo.
5: Dobra, odpalam.
0: No, ale teraz pytanie, w twoje czy w Antoniny lewo?
1: No dobra, no kręć,
4: w lewo. Nie.
0: Zepsuła koło.
1: No zepsuła koło. Pierwszy raz przyszła i zepsuła.
0: Nie wierzę. Weź to długopisem zatrzymaj.
1: Czekaj, no zobaczę tutaj.
5: Nie, dobrze jest. Dobra, palcem, poczekaj, palcem.
1: Gdzie palcem, no.
0: Zepsuła. Dobra, jaka litera?
1: Pokażę. Joker.
0: Joker, naprawdę?
5: Tak.
0: O, z Dorotką możesz wybrać sobie literę.
4: P.
0: P jak, P jak papa, tak?
4: Tak.
0: Dobra, papa, 20 dobra. Sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Polska.
1: Miasto.
4: Piła.
1: Znana postać.
4: Paweł Małaszyński.
1: Roślina.
4: Paproć.
1: Kolor.
4: Pomarańczowy.
1: Zawód.
4: Piłkarz.
1: Samochód.
4: Porsche.
1: Imię.
4: Paweł.
0: No, o, imię zaliczały.
1: Paweł jeszcze wszedł.
0: Rzutem na taśmę.
1: Ten Małaszyński to Paweł?
0: Dobra, kto ci tam podpowiada?
5: Paweł.
0: Nie powiedz, kto ci podpowiada.
4: A koleżanki z pracy.
5: Czy prezentem trzeba
0: to miasto,
5: jak
0: piła też podpowiadały głodnemu chleb na myśli, nie?
5: Osiem.
0: Ja zaliczam wszystko.
1: Ja bym za Pawła Małoszyńskiego jeszcze za 3 punkty dodał.
0: O, bo tak patrzysz na niego. Zawsze miałeś na niego chrapkę, wiedziałem. Dobrze, Kasia, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: No to proszę, kręcimy, tylko nie koło nam
1: zepsuło. Ty kręć, a ja zatrzymuję.
0: A to nie nam zepsuła koło. O, dobra.
1: F
0: jak fiu. Dobra, litera F, 20 sekund. Katarzyno, uwaga, państwo.
4: Finlandia.
0: Miasto.
4: Frankfurt.
0: Tytuł filmu.
4: Wpala.
0: Imię.
4: Franciszek.
0: Roślina.
4: Fiołek.
0: Potrawa.
4: Frytki.
0: Zawód.
4: Florysta.
0: Samochód.
4: Fiat.
0: Znana osoba.
4: Fiodor Dostojewski.
0: Ale no teraz będziemy liczyć.
1: Poczekaj, bo ja nie wiem, czy to ten... Jak jest fala?
0: No, wszystko od fali zależy. Film, tytuł filmu. Fala.
5: Oglądałam.
0: I teraz ja liczę... Poczekaj. Ja liczę z filmem. Jakby jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć punktów Kasia by miała.
5: Jest to jeśli film jest... 2015 roku.
1: Powiem ci tak. Jest. Kasia, niech ta fala tralalala.
0: Prezent marzeń jest twój, Kasiu. 9-8.
4: Super, dzięki.
0: Co za pojedynek.
1: Ja myślałem, że z Dorotki nikt nie pobije już.
0: No, też tak myślałem,
5: dużo,
0: że
5: dobrze,
0: 8
5: dobrze.
0: To bardzo dużo, ale do Dorotki jednak. Dorotko, 8 punktów, ale duże nagrody pocieszenia do ciebie lecą.
4: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego proszę dobrego, bardzo. Drogie panie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Cza, 24 minuty po 8. Różne rzeczy w naszym pięknym kraju się dzieją. Na przykład w tej kinematografii jest taki nowy serial, który budzi kontrowersje, nie?
1: I posłuchajcie, no właśnie, jak się pokłócić, to już o wszystko, prawda? Kłóciliśmy się już o politykę, o religię, o pieniądze. No to się pokłóćmy o serial. Lalka się nazywa. I ten serial jest promowany w dość specyficzny sposób, bo tak trochę polsko-amerykańsko. Stanisław Wokulski ma być taki daddy issue.
0: A co to znaczy?
1: Nie mam pojęcia. Kazimierz Starski toy boy.
0: A co to znaczy?
1: Też nie mam pojęcia. A Kazimiera Wąsowska ma być femme fatale, feministką.
0: A to femme fatale to wiem, co to znaczy.
1: Właśnie.
0: A tamtego poprzedniego to nie
1: tak
0: wiem.
1: Tak czy inaczej, część internautów jest wręcz oburzona i zniesmaczona tym, że tak piękny serial promuje się językiem TikToka.
0: A, to dlatego ja tego nie rozumiem, bo to jest język TikToka. Antonina, ty rozumiesz język TikToka?
2: Ja rozumiem, ale wychodzi na to w tym wszystkim, że lalką nie można się bawić. SK2
3: SK2 100% polskich hitów.

0: lecą z drzew.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: I po reklamie.
15: 26 stopni to maksymalna temperatura, jaką dzisiaj odnotujemy na krakowskich termometrach. Będzie słonecznie, nawet jeżeli chwilami słońce będą przykrywać chmury, to nie widać w prognozach żadnego deszczu, przynajmniej w ciągu dnia, bo w nocy, to jest dziś na jutro, już popadać może i jutro ma się ochłodzić do 17. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową na kolejne dni, w piątek ma być około 21 w Krakowie, a sobota i niedziela to pogodne niebo i 23 stopnie.
16: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropietrowskim. Rosjanie zaatakowali też pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał. Poważne utrudnienia na kolei na Śląsku. Pociągi mają nawet 2 godziny opóźnienia, część kursów odwołano. Problemy powoduje awaria zasilania urządzeń sterujących ruchem.
17: Katowice, Tychy, lodowisko pozostaje uruchomiona zastępcza komunikacja.
18: Totalny chaos jest.
19: A proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
18: 1,5 godziny.
20: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
16: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Gdynia znów będzie filmową stolicą Polski. Za tydzień rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W programie dziesiątki filmów, spotkania z twórcami i rywalizacja w konkursie głównym.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Są takie historie, które no, są już troszeczkę takie, trącą myszką, ale my je wszystkie...
1: Myszką? Myszką?
2: Ale my co? Ale
0: wiedziałam. A wy szczury z kanałów.
2: Robimy gryzonie.
0: My te wszystkie newsy i hity odkurzamy, odsprzątamy i jedziemy.
1: Jedziemy.
2: Z serem zapachniało
1: jakoś. Kącik odkurzający to się nazywa. Też 16 września, ale zupełnie innego roku. Poczekajcie, bo tu do tego jest potrzebny ten.
3: Kajne kręcy.
1: Kajne fale. Tak śpiewam, nie?
0: Dokładnie.
1: A to wszystko dlatego zagraliśmy, bo pierwsza rozprawa w procesie lidera zespołu Ich Troje Michała Wiśniewskiego o spowodowanie obrażeń ciała u nastoletniej fanki odbyła się przed częstochowskim sądem grodzkim. Wiele wskazuje na to, że proces będzie trwał bardzo długo. Niejaka Monika O. oskarża wokalistę, że podczas koncertu jesienią 2001 roku, skacząc ze sceny na publiczność, spowodował on uszkodzenia jej ciała.
0: Auć.
1: Tak pisała Wirtualna Polska 16 września 2001 trzeciego roku.
2: Nieprawdopodobne. Takie coś mogło się przydarzyć tylko Michałowi Wiśniewskiemu. Człowiek nie ma żadnych granic, słychać, nie?

0: To jest piękne, że wy się budzicie i od razu do nas piszecie albo się odzywacie na Messengerze.
1: Miło i sympatycznie.
2: Miło się zrobiło. 12 minut zostało do godziny 9. Proszę bardzo, Damian.
3: Ja tak chciałbym jeszcze zabrać Iszka mojego tam. No. Całuski przez
2: cały. Całuski.
3: No właśnie tak tego, bo jest taki dziennikarz, tak ma kiedyś śpiewał dla mamusi, a urodziny dzisiaj ma. No i tak, zaśpiewajcie coś. No.
2: A my? Ale nie wiem, czy...
4: Ale co?
2: Czy jest taki dziennikarz, że tak ma, mamy zaśpiewać, czy cokolwiek? Jak zrozumiałeś, Jarząbku?
0: Nie wiem, mamy zaśpiewać, po prostu mamy zaśpiewać, prawda?
2: No to 100 lat. Poczekaj, Antonina pierwsza.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Dziękujemy. Jarząbek?
0: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Jeszcze po kropelce.
0: A to ty śpiewasz, przepraszam bardzo, widzę, że tutaj kolega dzisiaj będzie tankował.
5: Eskadra.

0: A opowiadałem wam, że kiedyś robiłem grilla na dachu. Wynajmowałem pokój w domu na studiach i tam był taki płaski dach i wychodziliśmy na ten dach i tam robiliśmy grilla na dachu jako studenci.
1: I co jedliście?
2: Nic, nieważne co jedli, ważne, że
0: grill był na dachu.
2: Całe miasto widziało jego kiełbasę. No to wie.
0: 5 minut zostało do niego.
1: To frankfurterka,
0: tak? No, to nie. To była ta duża krakowska podsuszana.
2: Masz u mnie dzisiaj 2+.
0: Dobra. Piąteczka. Mieliśmy coś powiedzieć, ale w takim razie nie powiemy, bo się wstydzimy naszą frankfurterką.
2: Powiedz, jaki dzisiaj dzień.
0: Warstwy ozonowej ochrony.
2: Na przykład. Jeszcze co jest?
0: Blusa.
2: O właśnie. No i przypomniałeś mi teraz, że dzisiaj dzień prania. Muszę wybrać swoją blusę. SK2.
3: Wszystkie polskie hity

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis. Nowe utrudnienia na Zakopiance. Zaczyna się remont w Myślenicach. Droga zwężona do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła przy Sobieskiego. I te roboty mają potrwać aż do piątku włącznie. Dzisiaj w Krakowie ciepły dzień się zapowiada. Słuchajcie, nawet 26 stopni mają w godzinach popołudniowych wskazać termometry. Może chwilami się chmurzyć, ale deszczu w prognozach nie widać. Ciśnienie na przyzwoitym poziomie.
17: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy. Eski 2 potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Wcześniej ze względu na stan zdrowia nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratury.
18: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
17: Informuje Aneta Gość z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcy ciężarówki, który jest w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają stracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dokument będzie zatrzymywany na 3 miesiące, między innymi za przejazd na czerwonym świetle i omijanie. omijanie opuszczonych rogatek. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
19: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
15: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
17: Polscy naukowcy stworzyli narzędzie do badania higieny cyfrowej. Sprawdza ono, jak zdrowo i bezpiecznie korzystamy z technologii. Pod uwagę bierze m.in. czas przed ekranem, bezpieczeństwo i sposób korzystania z treści. Narzędzie opracowali eksperci z 4 polskich uczelni, m.in. z Warszawy i Łodzi.
20: SK2 News, Kraków.
16: Krystian Lis. Rewolucja w krakowskiej komunikacji od poniedziałku. Linia tramwajowa numer 50 zmieni swój numer na 7. Jej trasa z Górki Narodowej na Kurdwanów pozostanie bez zmian, ale na tablicach zobaczycie nową cyfrę. To w związku z planowanym otwarciem nowej trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Włamał się do kościelnej skarbonki w Łagiewnikach i ją uszkodził. Straty oszacowano na 8 tysięcy złotych. Krakowscy policjanci namierzyli i zatrzymali 31-latka na Śląsku. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem i zniszczeniem. A ponieważ działał w recydywie, grozi mu ponad 10 lat więzienia.
21: Mamy 9:02. W tej godzinie proszę przygotować bagaż do kontroli, bo sprawdzimy sobie, na których lotniskach to sprawdzanie przebiega najsprawniej. Oprócz tego 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Daria Zawiałów na początek, na dobudzenie Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
22: No to

0: Jak nie mają nic do ukrycia te chłopaki, no to chyba nie płaczą. T-Love w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. A na którym lotnisku na świecie kontrola jest najmniej uciążliwa, a obsługa najmilsza? To sprawdzili twórcy raportu World Consumer Airport Index 2026. No i wyszło im, że najlepsze pod tym względem jest hiszpańskie lotnisko Barcelona El Prat. Oprócz tego też port lotniczy w Düsseldorfie ma świetne oceny. Tam wszystko idzie bardzo sprawnie i pięknie. No i z tego, co się orientuje, my Polacy bardzo lubimy Katalonię. Sporo rodaków zwiedza Barcelonę i to z wielką przyjemnością, więc myślę, że oni na tym lotnisku to mają już obcykaną każdą sytuację. I jak ktoś się wepchnie do kontroli, to potrafią wyjaśnić co i jak bardzo treściwie.
1: Pan tu nie stał!
2: Panie, wsiądzie pan 125, dojedzie pan na Plac Zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
3: SK2.

0: czasu.
1: Jak to się stało, że wielki przebój połowy lat 80. mimo ogromnej popularności nie znalazł się na debiutanckim albumie zespołu, który go stworzył? A to dlatego, że niechęć zespołu IARL do singla Skóra była naprawdę spora. Utwór, który totalnie odstawał stylistycznie od ich dotychczasowych.

czasowego stylu miał być tylko żartem, a stał się wielkim przebojem. I mimo, że nie znalazł się na wydanym w 1985 roku debiutanckim krążku zespołu, to w reedycji z roku 1991 już znalazł się miejsce.

0: szczęścia.
1: Jeśli macie ciężki tydzień, to Marisa doda wam otuchy. Będzie pięknie. To nowość w Radiu SK2. Piosenka o tym, że warto się podnosić, gdy coś nie wyjdzie. Bardzo popieram i kibicuję każdemu z was, jeśli właśnie u was tak to wygląda w tym tygodniu. A i wy też możecie podnieść tę nowość od Marisy w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Póki co na miejscu 18 głosujecie na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: Gdyby zespół Elektryczne Gitary nagrywał ten wielki hit teraz, w 2026 roku, to zapewne trzeba by było zmienić tam, że dzieci wesoło wyjechały hulajnogami spod szkoły i zasuwały. No, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Taka aktualizacja przyszła mi na myśl. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
3: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
8: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: I po reklamie.
12: Sprawdzamy teraz pogodę na środę i tutaj same dobre newsy, bo jeżeli mówimy o 26 stopniach, które dziś po południu mają pokazać termometry, no to przecież nie mamy na co narzekać. Dzisiaj korzystajmy z pogody, bo jutro ma się ochłodzić, w Krakowie temperatura spadnie do stopni 17. Dziś bez deszczu, za to jutro popadać może. W kolejnych dniach tego tygodnia temperatura na poziomie lekko ponad 20 stopni, w piątek 21, w sobotę i niedzielę do 23.
13: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w Koszalinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch starszych osób. Policję zawiadomiła zaniepokojona rodzina. Funkcjonariusze weszli do środka po tym, jak drzwi otworzył 53-letni mężczyzna.
14: Na ich ciele ujawniono liczne rany kłute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
13: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w zachodniopomorskim. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
15: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezdrogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
13: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań.
15: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
13: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pokazały, że większy gatunek coraz częściej wypiera mniejszego. Badania objęły zajmowane przez nie tereny.
1: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
13: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha. Wyniki badań trafią do popularno-naukowej broszury, a jej wydanie zaplanowano na listopad.
6: SK2 News, Kraków.
12: Krystian Lis. Do wyborów prezydenckich w Krakowie niecałe 2 tygodnie, a kandydaci dosłownie ścigają się na obietnice. Co tym razem serwują nam w kampanii, o tym Kuba Solarz.
16: Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
12: A głosowanie już 27 września. Kraków główny w dziesiątce najlepszych dworców w Europie w rankingu European Railway Station Index zajął 9. miejsce, przeganiając stacje w Berlinie i Londynie. Eksperci ocenili dostępność i połączenie z galerią minus, oczywiście punktualność pociągów.
0: Liczenie puszczyków. No, brzmi jak dobry plan na wyciszenie, na weekend. Zapisuję sobie do rozważenia, a może i wy skorzystacie z tej propozycji. Tutaj Radio SK2, a my liczymy dla was 10 polskich hitów. Antek Smykiewicz na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Miłość, piękna sprawa. Maryla Rodowicz i wszyscy chcą kochać w Radiu SK2. Pani Maryla może pochwalić się, słuchajcie, swoim własnym muralem. To znaczy nie, że go namalowała, tylko że ją namalowali na jednej ze ścian bloków w Opolu. Pani Maryla nawet sama wzięła udział w oficjalnym odsłonięciu. No i zażartowała sobie później w mediach społecznościowych, że przy tak ogromnej frekwencji młodsi uczestnicy mogli wręcz pomylić to wydarzenie ze spotkaniem z papieżem. Tylko zastanawiam się, o którego z papieży chodziło, bo patrząc na długą, bardzo długą karierę pani Maryli, może chodzić o każdego z 266. SK.

0: Titanika można zostawić, on już nie rozwija żadnych prędkości. Zespół Lady Punk w Radiu SK 2. Za to ci, którzy rozwijają sporą prędkość i zapominają o tym, że tuż obok pedału gazu jest też pedał hamulca i jego nie używają. Niech wiedzą, że ruszyły Europejskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To oznacza, że na drogach cała masa policjantów kontroluje prędkość i to, czy wszyscy jeździmy zgodnie z przepisami. No, myślę, że takie pędzenie na łeb na szyję i tak nie ma sensu, bo weekend i tak nadejdzie, to rzecz pewna. Tak jak to, że gramy wam 100% polskich hitów. Roxy i Orkiestra Męskiego Grania. Ich usłyszycie jeszcze przed godziną 11 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.

0: tak sobie pomyślałam, że ciężko byłoby narysować tytuł tej piosenki Dawida tak, żeby ktoś mógł zgadnąć, że to kawałek To co masz ty. A tak się składa, że ja lubię takie wyzwania. Nic więcej nie zdradzam póki co. Powiem tylko, że warto obserwować nasze socjale, bo tam będzie się działo. Tu Radio SK2, kilka minut. Zostało nam do 11. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
16: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
17: Kia. Movement that inspires.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: I po reklamie.
21: Na ulicy Popiełuszki rozpoczęły się prace i właśnie o tych newsach drogowych teraz to wymiana nawierzchni na odcinku od ulicy Korepty do ulicy Lipowskiego. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni oraz utrudnieniami w ruchu. Dzisiaj w Krakowie bardzo przyjemna temperatura, do 26 stopni ma być, sporo słońca, nawet jeżeli chwilami pojawią się chmury, to po to, aby urozmaicić błękit nieba, bo deszczu w prognozach nie widać. Dobrego dnia!
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który 2 dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
22: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowicę zdetonowano jeszcze na plaży.
23: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
22: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
0: paraliż na kolei w Śląskiem. Pociągi mają nawet kilkaset minut opóźnienia. Powodem są dwie awarie zasilania urządzeń sterujących ruchem. Usterka ma zostać usunięta przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
1: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
0: A część pociągów jeździ zmienionymi trasami. Przewoźnicy uruchomili też autobusy zastępcze. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
2: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
3: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
2: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: A rykowisko potrwa kilka tygodni. Tematem zajął się Rafał Różycki.
4: No ja wiem, co one mówią.
0: Co mówią?
4: Że tę.
0: O.
24: SK2 News, Kraków.
21: Krystian Lis zjadł obiad, a na deser ukradł papugę. Niecodzienna kradzież w restauracji w Prokocimiu. 45-latek wyniósł z lokalu wartą 1000 zł rudosterkę turkusową, zapakował do auta i spokojnie wrócił do stolika. Policji tłumaczył, że ptaka wypuścił. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Wystawa WordPress Photo, jubileusz Beksińskiego, a do tego gwiazdy muzyki i kabaretu. NCK szykuje nowy sezon artystyczny, który wystartuje już w weekend.
25: Będą pod znakiem VR-u, czyli tego wejścia niemalże do głowy Beksińskiego,
21: mówi dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
4: Proszę, to jest jednak bardzo romantyczne miejsce, jak się okazuje. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. U nas na antenie polskich hitów, jak grzybów po deszczu właśnie w tym lesie. Sylwia Grzeszcza, Kamil Bednarek, ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
26: Bez reklam, jeden po drugim.
27: Teraz gramy

0: Klasyk od zespołu BIME w Radiu SK 2. 100% polskich hitów wam gramy, to wiadomo, a naukowcy z warszawskich i łódzkich uczelni nie grali, tylko pilnie pracowali nad listą 17 pytań, dzięki którym można zmierzyć, czy zdrowo korzystamy sobie z telefonu i ogólnie technologii. Dzięki temu mamy poznać nasze narodowe nawyki. Ja podejrzewam, że jedno z tych pytań brzmi, czy na pewno musisz odpisywać na wiadomości z pracy, kiedy leżysz już w piżamie? Odpowiedź znamy. Czy na pewno?
1: Nie mogę powiedzieć.
2: Nie może pan, czy pan nie wie?
1: Wiem, ale nie powiem.
3: SK2.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego przeboju zainspirował go szwedzki zespół Harry's, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś dokładnie takim dynamicznym, popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal, Krzysztof Krawczyk.

0: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera trzeciego solowego albumu Artura Rojka pod taką nazwą już w nadchodzący piątek, a my w Radio SK 2 gramy Wam nowość właśnie z tego krążka, czyli Mirafiori. Jeszcze wyjaśnię, że ta dość oryginalna nazwa płyty pochodzi z autentycznych słów młodszego syna pana Artura, które tak bardzo go poruszyły, że aż postanowił sobie wytatuować je na swoim ciele. Piękna historia i też słuchając Mirafiori, mam wrażenie, że wyjdzie z tego naprawdę piękna płyta.
1: SK2. Reklama.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i informatyki.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Wanda i Banda. Nie będę Julią. Tak wam gramy na finał dziesiątki polskich hitów Radia SK 2. Dziś dzień fryzjera w kalendarzu, jak widzę, więc wszystkim fryzjerkom i fryzjerom życzę dużo cierpliwości przy wysłuchiwaniu tych naszych opowieści życiowych. Dziękujemy, że możemy się wam wygadać. Nie tylko włos z głowy, ale i kamień serca spada po takiej wizycie.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
13: I po reklamie.
14: Dziś warto będzie korzystać z pogody. 26 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na środę. No i taka temperatura wczesnym popołudniem, około 14-15. Nie powinno padać aż do momentu, kiedy słońce schowa się za horyzontem, a będzie to dzisiaj 6 minut przed 19. Jutro już widać, że ochłodzi się u nas. Do 17 stopni spadnie temperatura i może jutro przelotnie popadać weekend mniej więcej 23.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zaskakujący ruch rządowej koalicji. Kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK2, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
16: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
15: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. Tematami ostatnie incydenty oraz rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem oraz szefem polskiej armii generałem Wiesławem Kukułą. To po ostatnich incydentach, przypomnę, w weekend uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dron uderzył w stację w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Z kolei w poniedziałek wojsko zlokalizowało w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
17: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
15: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
0: SK2 News, Kraków.
14: Krystian Lis. Obserwatorzy społeczni znowu sprawdzą, czy wybory przebiegają uczciwie. Komitet Obrony Demokracji organizuje obywatelską kontrolę wyborów. Wolontariusze będą czuwać od otwarcia lokali po nocne liczenia.
2: Mamy nadzieję na około 150 obserwatorów w tych wyborach.
14: Mówi koordynator akcji Grzegorz Górski. Wybory w Krakowie 27 września. Nadzieja dla czworonogów cierpiących na alergię. Naukowcy z UJ-u łączą siły z firmą Bioceltics, by stworzyć innowacyjny lek na atopowe zapalenie skóry u psów. Zamiast żywych komórek wykorzystają biomolekuły. Dzięki temu preparat ma być bezpieczny i łatwy w podawaniu.
13: Mamy południe, więc udało się wytrwać do samego środka tygodnia roboczego. Teraz słuchajcie, już z górki będzie. Ani się obejrzymy. Święta, Sylwester, majówka i znowu wakacje. No a w nieco bliższej perspektywie oczywiście najlepsza polska muzyka. Margaret, Gosia Andrzejewicz. Je usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I ten elektryzujący koniec. Piękne, wczesne lata 2000 w polskiej muzyce. Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć to za nami w Radiu SK 2. No a wy pozwalacie wkręcać swoich bliskich i takie są później efekty. Można je usłyszeć. Nosel wkręca przed nami w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Dzień dobry, Muchodom, jedziesz tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
3: Dzień dobry.
2: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
3: A na jaki temat, tak mniej więcej?
2: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
3: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący.
2: Dobra, jest w miarę okej. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
3: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakiś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No to w miarę dobrze działa, nie?
2: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
3: Rozumiem, rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
2: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
3: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
2: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
3: Rozumiem, rozumiem, dobra.
2: I no dlatego to muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
3: Tylko że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
2: Tak, tak, tak, tak właśnie. Tak właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
3: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
2: No musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
3: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam.
2: Nie, są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
3: Jasne, jasne, dzięki
2: kabel
3: bardzo.
2: Kabel dostarczy panu Łukasz.
3: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radiu SK. Nie.

Polski Rock i Polski od grupy Human. Gramy wam 100% polskiej muzyki w Radiu SK2. No i też śledzimy, co tam dzieje się u naszych sportowców. Reprezentacja Polski, proszę bardzo, pokonała reprezentację Ukrainy 3-0 na siatkarskim Euro. To nasze czwarte z rzędu zwycięstwo w fazie grupowej tegoż turnieju. No a tu już kolejny mecz przed nami, bo dzisiaj gramy z Bułgarami i to nawet mi się zrymowało pięknie, choć totalnie nieświadomie. Ten mecz punktualnie o godzinie 18, a do naszych siatkarzy bardzo pasuje słowo męstwo, bo idealnie rymuje się ze zwycięstwo, prawda?

0: reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynier i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWM Polska.pl i się przekonać.
6: GWM Polska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online. I od teraz nie przepłacam.
16: I po reklamie.

0: to Lambr i zespół Phil. Gotowi na wszystko. Gramy wam na finał tej dziesiątki polskich hitów Radia SK2. No jak gotowi na wszystko, no to może gotowi też i na drugi singiel. Kto wie, może się pojawi w najbliższej przyszłości. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. Zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Po awarii tramwaju na ulicy Kocmerzowskiej wznowiono już ruch w kierunku Wzgórz Krzesławickich. Część składów wciąż na objazdach i możliwe zakłócenia na liniach 1, 5, 14, 16, 21 i 52. Pogodnie i ciepło dziś w Krakowie, nawet do 26 stopni. Korzystajmy ze słońca, bo jutro załamanie pogody spadnie temperatura do zaledwie 17 stopni i ma padać deszcz. Już za chwilę newsy.
20: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK 2, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
21: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
20: A swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
22: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. Podejmiemy suwerenną decyzję.
20: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. 24-letni Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Trafił już do aresztu. Przypomnę, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Troje współoskarżonych usłyszało wyroki od 2 do 5 lat więzienia za pomoc w ucieczce. Olesno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem lokalnego Centrum Kultury będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego żołnierza z Oleszna Karola Cierpicę podczas eksplozji ładunku wybuchowego.
1: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem.
16: Jak zasłynął sobie, to niech będzie takie imię.
18: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. Dobra decyzja.
23: Ruszająca historia.
18: Tak, bardzo.
20: Z mieszkańcami świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzyk. Na miejscu jest także prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele polskiej i amerykańskiej armii.
24: SK2 News, Kraków.
19: Kasia Snakowska czeka na ekstradycję 40-latka podejrzanego o napad na kantor w Nowym Sączu. Małopolscy łowcy głów namierzyli w Wiedniu. Mężczyzna ukrywał się przez lata, a w przeszłości trafił do zakładu psychiatrycznego za udział w zabójstwie człowieka, lidera bojówki Krakowi.
1: Mężczyzna doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jest poszukiwany. Zmienił swój wizerunek, swoje dane personalne.
19: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na ulicy Solnej, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa, dziś mają się pojawić nowe słupki. Zostaną ustawione dokładnie pomiędzy istniejącymi już progami zwalniającymi.
25: Dzień dobry, przeciętny Kowalski z tej strony, a także ten, który dba o to, żebyście wiedzieli, co się dzisiaj dzieje.
26: Dzień dobry.
25: Przedstaw
26: Jakub
25: się.
26: Konieczkowicz.
25: Proszę bardzo.
26: Przedstawiamy. Moi
25: drodzy,
26: można?
25: Oczywiście, w SC2 dokładnie już za ten tydzień, bo ty pracujesz w newsroomie, to wiesz, że co będzie za tydzień?
26: Za tydzień?
25: Jesień będzie za tydzień.
26: A, to prawda,
25: moi drodzy, liście
26: za
25: zaczną lecieć z drzew, temperatura w dół, dzień będzie coraz krótszy, ale nie wszystko będzie lecieć na łeb, na szyję.
27: No to gramy.
28: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
28: SK2.
25: W tej godzinie bardzo rodzinna atmosfera, jak zawsze Patrycja Markowska, jej tata Grzegorz, czyli klasyki nowości, a na początek takie trio.
29: Sny pochowane na strychu nie mogą już.
25: To Krzychu Zalewski, zaraz Dawid Podsiadło i Cortez Kowalski, witajcie w SC2.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Każdy, kto kocha kwiaty, kocha ten zespół. Róże Europy w SC2. A skoro w Europie jesteśmy, to Szeregowy Kowalski ma dla Was raport i to z Węgier. Rzadki grzyb, proszę Państwa, wyrósł pod dyrekcją Węgierskiego Parku Narodowego, tutaj czytam. I prawdopodobnie jest to szyszkowaty muchomor. I kto go teraz tam mija, to sobie myśli. Po jakiego grzyba ja właściwie przychodzę do pracy?
1: SK2.
0: Mam tego dość. Kuba i Kuba w SC2.

0: Wilki i Jurka, a propos tych wspomnień w SC2, teraz będziemy wspominać.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W SC2 gramy przecież też polskie utwory, polskie kawałki, które wychowały i wychowują cały czas pokolenia. I tak jest z autobiografią Perfektu. Jak wspomina ten numer, aktor Piotr Polk, którego kiedyś gościłem i który spokojnie mógłby być moim tatą. W takim razie...
2: Autobiografia to był w ogóle przełomowy utwór, jeśli chodzi o mnie, w latach 80. To była grupa kultowa wtedy dla mnie. Te lata tak bardzo wypakowały rynek muzyczny takimi i grupami muzycznymi, ale też i solistami, ale przede wszystkim utworami, które tak naprawdę są żywe do dziś. To jest pewnego rodzaju klasyka. Widzę, że wtedy, kiedy idzie muzyka z głośników... Wszyscy siedzą i się przekrzykują. W momencie, kiedy jest jakikolwiek puszczony utwór z tamtych lat, nagle ten parkiet się zapełnia. To o czym świadczy. Mało tego. Wydawałoby się, że ten 30-40-letni człowiek młodszy ode mnie nie zna słów, bo ja te słowa pamiętam. A tu się okazuje, że śpiewa razem ze mną. To jest budujące, że jednakowoż w sferze muzyki tamtych lat zapisaliśmy się bardzo dużą złoską.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to zaczynamy podróż w czasie. I to nie o kilka minut.

0: Aż człowiek chce się teraz rozpędzić samochodem, nie?
1: Uwaga, zwolnijcie, zwolnijcie. Jest przecież znak ostrzegawczy i tutaj czwarte miejsce, też was ostrzegam. Bo najgorsze, jakie tylko może być. Człowiek tak blisko podium, o włosik dosłownie. Liwka i poza tobą nic, nowość w ST2. Dziewczyna na czwartym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Poza wami nic nie widzi.
2: SK2.
1: Dlatego oddajcie na nią głos na sk2.pl.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
12: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
13: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
12: I w ekstra cenie, to rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska śpiewa Jak dalej żyć. No właśnie, jak paliwo takie drogie. Za chwilę newsy w SC2 punktualnie o 14, a potem dalej będziemy tankować to, co najlepsze w SC2. Polskie hity i to z energią. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: z 30 lat.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Pogodowa huśtawka. Chciałam powiedzieć roller coaster, ale chyba nie aż tak poważne są to wzloty i upadki. Dziś w Krakowie ciepło i przyjemnie do 26 stopni. Słońca nie brakuje, a jutro chmury będą gromadzić się na niebie już od rana i ma padać przez cały dzień. Na temperatura niemal o 10 stopni niższa, ta maksymalna, bo do 17 stopni najwyżej w czwartek. Newsy z kraju, ze świata za moment, potem newsy z Krakowa.
10: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
11: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
10: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec mógł w niedzielę przelecieć nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
12: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
13: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
12: No i jak przed wizytą na stacji?
13: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować. Nie?
14: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
15: Takich cen nie pamiętam.
16: Na szczęście mam auto elektryczne.
10: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią. Początek spotkania o 18:00. Polska ma już jednak zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
0: SK2 News, Kraków.
9: Kasia Snakowska. Dramatem Ludzie, Miejsca i Rzeczy Duncana Macmillana w reżyserii Anny Rokity Teatr Bagatela rozpoczyna jesienny sezon. Premiera w sobotę. Na scenie Izabela Kubrak, Alina Kamińska, Kamila Klimczak i Magdalena Walach. Pokazy rycerskie, rekonstrukcje, bitew, rajdy, zwiedzanie zamków i jaskiń podczas tegorocznej Juromanii. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpocznie się w piątek.
17: Energia Jury to również ludzie, którzy od lat tworzą jej charakter. To przewodnicy, lokalni twórcy, artyści.
9: Mówi Robert Nieroda, dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich.
18: Edyta, Kamila i Kornel, oni dzisiaj się imieninują. Wszystkiego najlepszego oczywiście wam życzymy. Tak jest. Międzynarodowy dzień, przy okazji wam powiem, jest ochrony warstwy ozonowej dzisiaj w kalendarzu. Warstwa ozonowa to jest coś takiego, czego nie widzimy, ale to chroni nas przed słońcem, prawda?
19: Zgadza się.
18: Tak jak SK2 chroni was przed ciszą, kochani, a do tego jeszcze Oskar Cymc, tutaj widzę Zalia Mrozu, Sylwia Grzeszczak, no oni zadbają o odpowiednią atmosferę w tej godzinie.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.
21: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
18: A skoro Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, no to niebo dla was na dzień dobry od Urszuli Kowalski. Witajcie w SC2, 3 po 14.

Paweł Kukiz cały czas się wita i mówi dobry dzień, a jak jest dobry dzień ze Skąd 2, to i na fleciku można sobie pograć. Do najlepszych polskich hitów, ale teraz hit jeszcze ze pierwszej strony tutaj gazety. Pani Marta Nawrocka, żona pana prezydenta Karola, ujawnia w Super Ekspresie sekrety życia rodzinnego. I tym sekretem jest między innymi to, że to pierwsza dama trzyma kasę i ona płaci rachunki. Też mi sekret. U mnie jest tak samo. Też się tym zajmuje żona, pierwsza dama. SK2. Przeszło przez gardło, przeszło. A u was jak jest? Antena otwarta. Możecie mówić o czym chcecie. O pieniądzach, o związkach, o życiu, o świętym spokoju też. A numer telefonu 726-826-826 albo głosówki na Messengerze SK2. No to jest świetna okazja, aby być na językach. Kaja w SC2.

Ale wjechała teraz gitara, nie? Od Mroza i braci Kasperczyk, Wesce 2. Jutro zresztą wychodzi nowa płyta Mroza. I ta nowość też się na niej znajdzie. Wszystko, czego chciałem w Wesce 2.

0: Lady Punk z Zamki na Piasku. Na Pomorzu dzisiaj trudno robi się zamki na piasku, bo pogoda taka o, do plażowania i do robienia zameczków, ale niżej jest już cieplej, prawda?
1: A ja ze względu na to, że jest tak cieplutko, dzisiaj na działce będzie kociołek na obiad. Nogniczka. Pozdrawiam.
2: SK2. Reklama.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
5: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: ST2 Mateusz Ziółko w płomieniach, a za chwilę newsy gorące jak płomienie. Co grzeje Polskę, co was zaskoczy i co warto wiedzieć, to sprawdzimy punktualnie o 15 w ST2.
1: Reklama.
2: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Nie ma przejeżdżania środkiem między progami zwalniającymi. Na ulicy Solnej pojawiły się dziś dodatkowe słupki. To dokładnie to miejsce, w którym kilka tygodni temu kierowca śmiertelnie potrącił młode małżeństwo. Na zakręcie w ciągu Solnej i tuż za nim obowiązuje 30. To na drogach, a w pogodzie 26 stopni na termometrach i ładne niebo w Krakowie. Wieczorem 19 stopni, a w nocy chmury, opady i ochłodzenie od jutra.
22: Yeah.
15: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
20: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
15: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
22: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania.
15: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Oleszno uczciło amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
23: Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
15: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
24: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
15: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny.
25: SK2 News, Kraków.
21: Kasia Snakowska. Krakowska prokuratura zbadaczy fałszowano podpisy pod listami poparcia kandydatów na prezydenta. Chodzi o dwie komisje, którym nie udało się złożyć odpowiedniej liczby podpisów. Byłego prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Pochańczaka. 800 tysięcy złotych kar naliczyło miasto wykonawcy linii tramwajowej do Mistrzejowic. To za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Mieszkańcy w poniedziałek mają w końcu pojechać 3 nowymi liniami.
26: Najważniejsza zmiana to 12, dotychczasowa 52 z osiedla Piast.
21: Mówi Krzysztof Dąbrowa z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
27: Światowy Dzień Fryzjera dzisiaj mamy. Akurat ty go odwiedzasz często chyba, Kuba?
28: Nie. Ja? Nie.
27: A, no tak, dlatego masz takie długie włosy.
28: Tak, ja raz na pół roku się
27: Z fryzjerem relacji mam na odległość. Ja do niego w ogóle nie chodzę. U mnie włosy, wiesz, złożyły wypowiedzenie już dawno temu. Dla mnie to tylko wspomnienia, ale za to w SC2 mam w tej godzinie dla was wyczesane hity.
29: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
27: Zakopower, męskie granie. Dawid Kwiatkowski z Margaret, Monika Lewczuk na dzień dobry. Lista ułożona hitów lepiej niż fryzura.

Dyskoteka na greckiej plaży, czyli na Cykladach. Cykady też rządzą i mam Westę dwa najlepsze polskie hity. To teraz kategoria świat mody jeszcze a propos, czyli co wyciągnąć z szafy przed zbliżającą się jesienią. I styliści mówią zgodnie, tej jesieni, tak jak ostatniej zresztą, w kobiecej garderobie rządzić mają botki. Tylko że w tym roku botki skórzane, marszczone albo czarne sztyblety. Panowie, czuję, że takich botków to nasze panie jeszcze nie mają, takich marszczonych, tak jak nie ma na nie już miejsca w szafie. SK2. A my jak zawsze. Boso, Zakopower w SC2.

0: Jeżeli zastanawiasz się, co ja robię tutaj, stojący w korku, to już za chwilę w skrócie newsów Eski 2 wszystko powie ci Jakub Konieczkowicz, 15.30.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S11 w Wielkopolsce. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne w okolicach wsi Skrzynki. W kolizji nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Na miejscu 13 strażackich zastępów. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
1: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Od początku roku do końca sierpnia ponad 4 miliony wejść na szlaki odnotował Tatrzański Park Narodowy. Największą popularnością cieszy się trasa do Morskiego Oka. Dla porównania, w całym 2025 roku park odnotował ponad 5 milionów 260 tysięcy wejść.
3: SK2. SK2. Zapomnij.

0: Mysłowic, Wesce 2, mieć czy być. Chciał mieć papugę i ukradł ją z restauracji. Czytam, w Krakowie facet wyniósł z lokalu papugę, zaniósł ją do samochodu i potem wypuścił na wolność. Pewnie ptak wkurzał go w aucie. GPS mówił, za 200 metrów skręt w prawo, a papuga, za 200 metrów zrób skręta, zrób skręta.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: najbliższy piątek zagra w Pałacu Królewski koncert i to bez prądu. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Na pewno nie będzie to ostatni koncert, ale za to ostatnia godzina już tego dnia. 15 nam się zbliża, za chwilę 16 się zacznie i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Ulica Opolska z 29 zawiła z Zakopiańską, Nowochódzka z Ofiar Dąbia. Tam teraz największe korki. Na pewno postoicie też między Rondem Grunwaldzkim a Rondem Matecznego. Wylotówka do Skawiny, wylotówka do Zabierzowa też zwalniają. I jeszcze pogoda, bo ta będzie się mocno zmieniać w najbliższych godzinach. Z 26 stopni dziś, jutro zostanie zaledwie 17. Błękitne niebo zamieni się w pochmurne. Deszcz ma padać już tej nocy.
0: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Rusza śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
18: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Czynności z udziałem osoby zatrzymanej planowane są na jutro.
0: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Na miejscu policjanci nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył w końcu 53-latek. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyznę. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył dwa zawiadomienia, doszło do licznych nieprawidłowości, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
19: Nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów, kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które dotyczą osób zmarłych.
0: W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach poparcia grozi do 3 lat więzienia, a za podrabianie podpisów do 5 lat. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem składy łapały gigantyczne opóźnienia z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
20: Sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązują
14: obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień.
0: Relacjonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Jak dodaje, opóźnione teraz są łącznie 102 pociągi, odwołano natomiast 39 pociągów w całej relacji.
16: SK2 News, Kraków.
17: Kasia Znakowska. Budowa metra w Krakowie z rekomendacją Centrum Unijnych Projektów Transportowych w najnowszym raporcie Stolica Małopolski uplasowała się na drugim miejscu. To zwiększa szanse na unijne finansowanie, komentuje poseł Dominik Jaśkowiec.
20: Oprócz Warszawy jesteśmy jedynym miastem, w którym jest sens budowy metra.
17: Trwają przygotowania do badań geologicznych na działkach, przez które ma przebiegać metro. Za tydzień finał procesu byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak jest oskarżona o pomówienie przez byłą dyrektorkę zespołu szkół zawodowych numer 2. Urszula Mroczek-Gula domaga się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
9: Jest pokolenie 6-7, tak można mówić o tych, na przykład mój syn, który ma 8 lat, on wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o 6-7. Pewnie też rodzice słyszeli, że się mówi 6-7, nie?
0: No kojarzę, że się mówi, ale nie wiem, o co chodzi.
9: Rozkminiłem, o co w tym chodzi.
0: No dawaj.
9: Słuchaj, 6-7, to znaczy, że tak, to pokolenie będzie musiało wstawać o 6 rano, pracować do 7 wieczorem i tak 6-7 dni w tygodniu. Wiesz, dopóki będą to wszystko robić?
0: No do kiedy?
9: Dopóki nie skończą 6-7 lat.
16: 100% polskich hitów.
9: Mam więcej niż Six, niż Seven dla was jeszcze hitów w tej godzinie. Jest 16, czyli 16, 3 minuty po 16 w sumie, a za trochę ponad 7 minut Artur Jarząbek w SC2.

0: ST2 są tylko najlepsze polskie hiciory. Daria Zawiałow, Kung Fu, mówią niektórzy Kung Fu, Kung Fu Panda. A propos zwierzątek, Artur Jarząbek dzisiaj ma taki temat, że miał małpiego rozumu można dostać.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A dziś temat, który potrafi wywołać większe emocje niż dyskusja o podatkach przy świątecznym stole. Kto jest mądrzejszy, pies czy kot? Zwolennicy psów mówią, że pies nauczy się komend, przyniesie, wykona, zrozumie. Miłośnicy kotów odpowiadają, koty mają swój świat, działają po swojemu i nie muszą nikomu nic udowadniać. No i tutaj do gry wchodzą też naukowcy z neuronami, mózgomierzami i testami. Wynik? Psy mają w korze mózgowej około 2 razy więcej neuronów niż koty. Brzmi jak punkt dla psów, ale jest pewien haczyk. Koty w badaniach bardzo często po prostu odmawiały współpracy. Czy to brak inteligencji, czy może bardzo inteligentna decyzja, że nie będą wykonywać poleceń obcych ludzi w laboratorium? To już ocencie sami. Fakty są takie. Psy lepiej radzą sobie w zadaniach wymagających współpracy z człowiekiem, świetnie czytają nasze emocje i reagują na gesty. Z kolei koty imponują samodzielnością, pamięcią przestrzenną i umiejętnością logicznego kombinowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dostęp do jedzenia. Konkluzja? Nie ma zwycięzcy. Psy i koty są po prostu inteligentne, tylko że każde w inny sposób.

0: You blask.
1: To była Wiktoria Kida, a teraz już Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów o 16.30 w ST2.
2: Przyznaje się do winy. Przed sądem przeprosił bliskich zamordowanej. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki. Oskarżony zadał znajomej kobiecie 17 ciosów nożem. Jej ciało odnaleziono kilkanaście dni później. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że ma zaburzenie osobowości. Mężczyźnie grozi dożywocie. 25 osób zwolniono dziś z białoruskich więzień, poinformował wysłannik władz USA. Więźniów politycznych przewieziono teraz na Litwę. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki, napisał John Cowell i podziękował prezydentowi Łukaszence za ten krok, podkreślając, że trwają prace nad uwolnieniem kolejnych osób. Rekord ceny diesla pobity. Najdrożej jest w Świętokrzyskiem, wskazują analitycy ePetrol.pl. Średnio za litr oleju napędowego zapłacimy tam 8,90 zł. Zaledwie grosz mniej wynosi średnia w reszcie kraju. Benzyna E10 kosztuje przeciętnie 7,98 zł za litr. Mocno skoczyła także cena za litr autogazu do średnio 3 zł i 8 groszy.
1: Po co o tym mówisz?
3: SK2 100% polskich hitów.
1: Kuba i Kuba teraz tankują. Chłopaki w SC2.

0: Mistrz olimpijski, nie zjął jego magiczne słowa w SC2, ale Robert Korzeniowski, chociaż zapowiedział, że w przyszłym roku będzie startował w wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tutaj czytam. No to jak wygra, to w pracy będzie przechlapane. Wszystko trzeba będzie robić, wiecie. Chodem, chodem, szybciutko.
1: Reklama.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
17: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: I po reklamie.

0: Bardzo szczery chłopak. Aż do bólu. Dawid Podsiadło, nie lubię cię w SC2. Za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, a kto lubi siatkówkę, to za godzinę o 18. Polscy siatkarze zakończą fazę grupową meczem z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. Za to niezłą fazę. Na najlepsze polskie hity, bo już widziałem Małukasz Zduńczyk. Będzie na pewno mocne kopnięcie po 17, ale też hity, które pieszczą. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny. Kaufland jest fresh, fresh w
5: Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: I po reklamie.
1: czas na prognozę pogody z nieco dłuższym terminem, bo połowa września za nami, jesień tuż, tuż i te pierwsze jesienne dni będą już chłodniejsze. Wartości typu 20 i powyżej na termometrach w Krakowie nie zobaczymy. Ostatnia szansa w ten weekend, bo w sobotę do 22 stopni, w niedzielę nawet 23 i przejaśnienia. Najgorzej będzie jutro, pochmurno, deszczowo i najwyżej 17 stopni w czwartek.
8: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec znaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
20: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
21: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
20: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
8: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie ma informacji o poszkodowanych, przekazał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
22: W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
8: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej. Od połowy września za wjazd na czerwonym lub przy zaporach, które się opuszczają, ewentualnie próbę ich ominięcia, wysoki mandat karny. Najniższa kwota to 2000 zł. Na to po wprowadzeniu nowych uprawnień strażników miejskich, wśród nich również wystawianie mandatów właścicielom zwierząt za brak szczepień przeciw wściekliźnie. Z kolei właściciele sklepów mogą otrzymać karę za sprzedaż energetyków nieletnim.
23: SK2 News, Kraków.
1: Kasia Snakowska. Czy na listach poparcia są martwe dusze? To zbada krakowska prokuratura. Chodzi o komisje, które zbierały podpisy dla Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka. W obu przypadkach może chodzić nawet o 3000 nieprawidłowości.
24: Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Studenci AGH opracowali hydrowód, filtr do uzdatniania wody wykorzystujący naturalne właściwości drewna i minerałów. Urządzenie działa dzięki grawitacji, więc nie potrzebuje prądu ani pomp. W planach są testy technologii w Ganie.
25: A wiecie co? Już chyba nam wystarczy tej pracy. Już coś sobie na jutro zostawmy. Już prawie 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. No właśnie, jest już po 17, więc co? Co ta godzina na zegarze dla Was oznacza? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja Wam teraz fajnie zagram.
23: 100% polskich hitów.
26: Polskich hitów.
23: SK2. SK2.
25: A wiecie, jak się nagrywa głosówki na Messengerze Radia SK2?
27: To takie proste.
25: O właśnie.

popołudnie, bratanki w Radiu SK2. Jak słyszycie dzisiaj na przystawkę Oscypek, a na danie główne placek po Zbójnicku. Tak wam tutaj smacznie gramy na antenie SK2, 17 minut po godzinie 17. No właśnie, pytam was, co ta godzina na zegarze dla was oznacza, co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17. Po pierwsze, no to jest godzina wychodzenia z pracy, czyli wszyscy już są teraz bardziej szczęśliwi niż chociażby godzinę temu. Kasia pisze, że ona zazwyczaj o tej porze już jest w kuchni i gotuje obiad dzieciom, ale dzisiaj wyjątkowo mąż urzęduje w kuchni, bo ona na 17.30 jedzie na paznokcie. No to podwójna korzyść, będą nowe pazury, jeszcze chwila wolnego w domowych godzinach szczytu. Aż sam bym sobie teraz na paznokcie pojechał, słuchajcie. Wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17. A ja wam powiem, co będzie po 18. Zapraszam was na eskowo-dwójkową strefę kibica. Będziemy kibicować naszym siatkarzom na Euro w meczu z Bułgarią. Start o godzinie 18. A już teraz gram Baranowskiego. SK2.

Kasia Wilk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. I teraz zaglądamy Idzę Świątek do kieszeni. Słuchajcie, bo pojawiło się podsumowanie, ile już tenisiści zdążyli w tym roku zarobić. No i Iga Świątek aktualnie jest na 10. miejscu na świecie. W tym sezonie zarobiła ponad 4 miliony dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 15,5 miliona. Czyli Iga Świątek to jest jeden z niewielu Polaków, który w ogóle nie boi się wizyty na stacji benzynowej. I ona to pewnie nawet leje 98 albo tak.

0: Marisa w Radiu SK2. Ta artystka współtworzyła ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni, więc możemy się tylko domyślać, o jakim szczęściu nam przed chwilą śpiewała. To jest bardzo utalentowana dziewczyna, bo ona, słuchajcie, napisała ponad 170 kawałków dla innych artystów, m.in. dla Dody czy Oskara Cymsa, ale robi też dla siebie. I to był jej najnowszy hicior, który czeka na wasze głosy na sk2.pl w gorącej polskiej 20. Aż dziwne, że dopiero na miejscu 18. Pomóżcie tej dziewczynie, wpadajcie i głosujcie, dawajcie jej plusiki, a nowe notowanie waszej listy hitów gram jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Davis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Plażą na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
17: I po reklamie.

0: I teraz wszyscy rodzice wspominają te piękne czasy wakacyjne, kiedy dzieci do dziadków wyjechały i była wolna chata. Ten czas powróci, spokojnie. Kult na antenie Radia SK2, a za chwilę polscy siatkarze zaczynają grać na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Będę ten mecz dla was śledził, zostańcie z SK2.
1: Reklama.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli dziś zmierzyć się kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie.
11: No co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
12: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
10: Mówili kierowcy. Analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. Stawki za paliwo i LPG w związku z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie w najbliższych dniach na pewno nie spadną. Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Sofii rusza spotkanie Polska-Bułgaria.
13: Bułgarią 3-0.
14: Tak łatwo pójdzie.
13: Oczywiście.
15: Damy radę.
13: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
10: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki.
16: Jakie 3-1? 3-0 będzie. Słuchajcie, polscy siatkarze już teraz tam przybili sobie piątki. Kojarzycie to przywitanie siatkarzy, więc ja mam nadzieję, że wy za chwilę zbijecie piątki z waszymi domownikami, pogłaszczecie pieska, który już na was czeka i wejdziecie do domu. A jeżeli tego meczu nie możecie obejrzeć, to ja będę tutaj patrzył. O, pierwszy serw za chwilę pójdzie, telewizor włączony, a jak oczywiście przede wszystkim to ja się będę zajmował graniem najlepszych polskich hitów. Łukasz Duńczyk, cześć!

Krzysztof Krawczyk jest na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze na 100% grają teraz na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. To ostatni mecz fazy grupowej i pierwsza informacja dobra jest taka, słuchajcie, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się zakończy, to my i tak mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie, więc możemy na luzie ten mecz śledzić. A druga dobra informacja jest taka, że nasi naprawdę dobrze grają. W tym momencie prowadzą 10-9, a ja wam gram nowość prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Te dziewczyny czekają na wasze głosy. Hania Kuzimowicz i Keira. Obie zaczynały swoje kariery w programach Talent Show. Hania w Polsce, Keira w Ameryce i teraz nagrały wspólny numer Szkoda na to łez, czyli krótko mówiąc, nie ma co się spinać, wieczór mamy. To jest SK2, 100% polskich hitów.

Polska 2. Kraków.

sen o przyszłości. No, Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK2, a nasz sen o przyszłości wygląda tak, że polscy siatkarze wygrywają Euro. Naprawdę idą jak burza. Do tej pory na mistrzostwach nie przegrali ani jednego seta. Teraz grają piąty mecz z gospodarzami turnieju z Bułgarami. No i pozwólcie, że wam zademonstruję, jak brzmią teraz bułgarskie trybuny. O, właśnie tak, jest cisza. Nasi siatkarze uciszają trybuny, prowadzą w pierwszym secie 23-19, także za chwilę będzie 1-0, a my w Radiu SK2 podrzucamy wam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Robię to codziennie, aż do piątku, aż do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz Bowska z młodym raperem, który nazywa się po prostu Kajtek. Tytuł tego kawałka to 30 metrów kwadratowych, bo oni śpiewają o tym, że na takiej małej przestrzeni wśród dwojga ludzi może się pomieścić naprawdę wiele uczuć. I nie tylko. Niektórzy powiedzą, że 30 metrów kwadratowych to jest kawalerka, ale słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że nazwiemy to nie kawalerką, tylko małym apartamentem w dobrej lokalizacji. A ta lokalizacja to propozycje do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Wpadajcie i głosujcie. Bowska i po prostu Kajtek. Już teraz w Radiu SK2.

0: Perfekt w Radiu SK2. Córka Grzegorza Markowskiego, Patrycja, ostatnio zdradziła w jednym z wywiadów, jak się tata czuje. Na emeryturze, bo on już nie koncertuje. Ma 70 lat i czuje się podobno bardzo dobrze. Korzysta z życia, z emerytury, odpoczywa, podobno chodzi na spacery z psem. No, słuchajcie, możemy się też domyślać, że pewnie ma czas na czytanie gazet, rozwiązywanie krzyżówek, seriale w telewizji same się nie obejrzą, prawda? Jakieś tam M jak miłość, barwy szczęścia. Co ciekawe, słuchajcie, przed chwilą sprawdziłem, barwy szczęścia mają już prawie 3400 odcinków, także jest co oglądać. A my w Radiu SK2 Grzegorza Markowskiego cały czas gramy. U nas on nie ma emerytury. A polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Pierwszego seta wygraliśmy, w drugim też jest dobrze, 8-4. Bułgarzy przed chwilą dostali ochrzan od szefa, znaczy od trenera. A nasi siatkarze wyluzowani, zadowoleni. Mam nadzieję, że tym dobrym humorem was teraz zarażają.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Upały się skończyły, ale lato ciągle trwa i tak będzie jeszcze przez kilka dni. Big day w Radiu SK2. Wieczorami codziennie gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20 po 19. Obiecuję, no dużo dobrego będzie. Wiktor Waligura, który się szykuje do premiery nowej płyty, i legenda Artur Rojek też z nowością wpadnie.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna i informatyki.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Połączenie pasji, muzyki na żywo i skrajnych emocji. W piątek, 25 września, Centrum Młodzieży zaprasza do Teatru Groteska na wyjątkowe widowisko pod nazwą Tango nad przepaścią. Na scenie usłyszycie kultowe utwory Astora Piazzolli czy Władysława Szpilmana w wykonaniu młodych krakowskich artystek. Bilety na to wydarzenie są już dostępne online oraz stacjonarnie na Krupniczej.
10: Polscy siatkarze prowadzą 1-0 z Bułgarią w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Trwa emocjonująca końcówka drugiego seta. Jest 23-22 dla Polaków. Zaraz wam powiem, jak ten set się skończy. No ale dobra, skoro siatkarze się męczą, no to my możemy sobie odpocząć, prawda? Środa się już kończy. Punktualnie godzina na 19. Mam dla was kołysankę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów. SK2.
10: Proszę bardzo, teraz będzie Igo na wyciszenie. Napisał ten numer dla małej córki.
12: Jest dziś

0: Testosteron to teraz buzuje na siatkarskim boisku. Polacy grają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. No i teraz taki mały zimny prysznic. Słuchajcie, przegraliśmy drugiego seta po bardzo emocjonującej walce w końcówce. Było 31-29 dla Bułgarii, ale spokojnie, jeszcze się nic nie dzieje. Aktualnie w setach jest 1-1, a ja wam za chwilę gram nowość od Wiktora Waligury, który teraz szykuje się do wydania nowej płyty, ale w wolnych chwilach robi fajne rzeczy w mediach społecznościowych. Ostatnio, uwaga, dograł się do kawałka Oskara Cymsa Bez końca. Posłuchajcie, jak brzmi Oskar Cyms w duecie z Wiktorem Waligurą, który pełni rolę chórków.
1: Wiesz, ja lubię jak bez końca.
0: Ten w tle to Wiktor Waligura.
1: Wieczory w dreszcze i czuły kadr, w nim zostań bez obaw.
0: No słuchajcie, ładnie panowie razem brzmią. Czekamy na jakiś wspólny numer. A teraz gram wam kawałek prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Nie umiem kochać w radiu SK2.
2: SK2.

0: ten numer zawsze stawia na nogi. Łzy w Radiu SK2. Już wiemy, że Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. No to teraz sprawdźmy, kto mieszka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów już w piątek po 18:00. A w poczekalni na wasze głosy czeka m.in. debiutujący zespół Motyle. I co ciekawe, wokalistka tej ekipy ostatnio w mediach społecznościowych przygotowała dla fanów specjalną instrukcję, jak na ten kawałek zagłosować w gorącej polskiej dwudziestce. I to jest tak, punkt pierwszy, trzeba wejść na sk2.pl.
1: Zjechać na sam dół, pod gorącą dwudziestką znajdują się propozycje. Nasz singiel Bliżej Podejść Tak znajduje się na trzeciej pozycji. Klikamy plus obok utworu, powinien podświetlić się na czerwono i gotowe. Dla was to tylko jedno kliknięcie, a dla nas szansa na coś naprawdę pięknego. Bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: Skoro już wiemy, jak zagłosować, to posłuchajmy. Motyle, Bliżej Podejść Tak, już teraz w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Jak słucham tego numeru, to wyobrażam sobie, że leżymy na łące w upalny wakacyjny dzień. Ale kanapa wieczorową porą przed telewizorem w salonie też może być. Anita Lipniska w Radiu SK2. Wszystko się może zdarzyć też w meczu polskich siatkarzy. Grają teraz z Bułgarami w fazie grupowej Mistrzostw Europy i naprawdę ten mecz zrobił się niebezpiecznie wyrównany. Jest 1-1 w setach, a w trzecim secie to Bułgarzy są teraz na prowadzeniu 21-19, ale ja tylko tak przypomnę, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się skończy, my i tak mamy zapewniony awans z pierwszego miejsca i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzymy się z Łotwą. No i wiadomo też, że za chwilę na antenie Radia SK2 romantyk się pojawi. W sam raz w drodze na randkę i Jacek Stachurski i jego Jedwab.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
1: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. Po 20 gram Tylko kochaj mnie od Zali, czyli trzeci najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Zalia jest teraz naprawdę na fali, bo występuje też na miejscu drugim w hicie Nareszcie z męskim graniem. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jazz się budzi w Krakowie. 3 października w przestrzeni Forum Horyzonty odbędzie się wyjątkowy koncert pod nazwą A Story of Polish Jazz, poświęcony pamięci legendarnego Jarka Śmietany. Na jednej scenie wystąpią prawdziwe ikony gatunku, m.in. Krzesimir Dębski i Henryk Miśkiewicz. To idealny pomysł na rozpoczęcie muzycznej jesieni. Bilety zgarniecie w sieci.
0: Bardzo wyrównany mecz polskich siatkarzy grają teraz z Bułgarią na Euro i niestety przegrywają 1-2 w setach. Na szczęście w czwartym secie prowadzimy 14-10, ale tu się przyda słynny motywacyjny tekst Tomasza Fornala z meczu z USA na Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli ktoś nie pamięta, tam było bardzo dużo głosek na R. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: 100% polskich hitów.
0: Teraz BRO przepowie, jaka będzie końcówka tego meczu.

0: Te dzwoneczki to ja nam zagrałem na ukojenie nerwów wieczorem. Tilaf, nie, na antenie Radia SK2. No są nerwy w meczu polskich siatkarzy. Mimo, że awans mamy pewny, to są emocje w meczu z Bułgarią. Bułgaria prowadzi 2-1 w setach, ale polscy siatkarze za chwilę wyrównają ten mecz, prowadzą w czwartym secie 24-18, czyli prawdopodobnie szykuje nam się tiebreak. A my w Radiu SK2 jak zawsze wieczorami szykujemy dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. I w zeszły piątek z nowym numerem wpadła do nas piosenkarka i aktorka w jednym, nie wiadomo w czym jest lepsza. Julia Wieniawa po prostu. Wydała numer 27 do gwiazd, 27 tej wiek. Mówi, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję.
0: A jak Julia Wieniawa mówiła, to polscy siatkarze wyrównali i w meczu z Bułgarią jest 2-2 w setach, a na nowy numer Julii Wieniawy możecie głosować na sk2.pl w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Gram już teraz.
2: SK2.

0: EA SOS na antenie Radio SK 2. Gramy 100% polskich hitów. Ja teraz też wysyłam SOS. Nerwowo zaraz nie wytrzymam. I wcale nie mówię teraz o cenach paliw. Mówię o meczu polskich siatkarzy, którzy grają teraz z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Niby to jest mecz o nic, bo awans z pierwszego miejsca w grupie mamy już zapewniony, ale gramy z gospodarzami. Fajnie by było trybuny uciszyć. Niestety teraz, słuchajcie, trwa tiebreak. Jest 2-2 w setach. Tiebreak gra się do 15 i teraz gospodarze prowadzą 9-5. Ale spokojnie, nasi siatkarze jeszcze potrafią zaległości odrobić. Oni nie z takich tarapatów wychodzili. A my gramy kołyszący, uspokajający numer idealny na wieczór. Emo i Sarsa zostań. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
1: A co jeśli ja zostanę z tym samym?

Wielkie emocje w meczu Polska-Bułgaria w siatkę. Trwa tiebreak. Jest 12-11 dla Bułgarii. To jest bardzo emocjonująca końcówka. Mam nadzieję, że to się za chwilę rozwiąże. A my gramy na uspokojenie. Na wieczorny chill.

0: Mr. Zup na antenie Radia SK2, a na kawałku podłogi zwanym boiskiem polscy siatkarze walczą z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Trwa bardzo zacięta końcówka tiebreaka. Słuchajcie, teraz zaczyna się gra na przewagi. Polscy siatkarze mają teraz piłkę meczową. Prowadzimy 15-14 z Bułgarami, czyli z gospodarzami tego turnieju. Kamil Semeniuk teraz serwuje. Uwaga, słuchajcie, zaraz ten mecz może się zakończyć. Bułgarzy teraz wyprowadzają akcję. I słuchajcie, no niestety wyrównują. Jest 2-2 setach i 15-15 w tiebreaku. Będą wielkie emocje, bo już teraz jest gra na przewagi. Będę ten mecz dla was śledził za chwilę. Mam nadzieję, to wszystko się wyjaśni. Straszne emocje, słuchajcie. Teraz drużyny grają punkt za punkt. Raz jedna wychodzi na prowadzenie, raz druga. Ale tak na ostudzenie tych emocji ja tylko powiem jedno, że polscy siatkarze, przypomnę, awans z pierwszego miejsca w grupie mają już zapewniony.
1: SK2. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z Renoma Auto Wieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Małgorzata Ostrowska w Radiu SK2. No niestety, słuchajcie, polscy siatkarze przegrywają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy 2-3 w setach po niesamowicie emocjonującej końcówce tiebreaka. Tam była gra na przewagi punkt za punkt, ale niestety w samej końcówce to rywale okazali się troszkę minimalnie lepsi i wygrali 20-18. Ale spokojnie, na poprawę humoru przypominam, polscy siatkarze wychodzą z pierwszego miejsca w grupie i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzą się z Łotwą.
1: Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Pachnący rajski żurek na Maślance i najlepsze regionalne przysmaki. To wszystko czeka na Was już w tę sobotę na krakowskim Kazimierzu. 19 września Plac Nowy stanie się wielkim, tętniącym życiem stołem tradycyjnych smaków. Wokół okrąglaka ruszą pokazy gotowania na żywo, darmowe degustacje, a także warsztaty i animacje dla dzieciaków. Będą też kulinarne spacery z przewodnikiem i występ zespołu Krakowiacy. Start o 12, wstęp wolny.
11: Magazyn lokalny.
12: Kasia Snakowska, to jest skawińskie wydanie magazynu reporterów Radia SK2. Do końca roku jeszcze lekko ponad 3 miesiące i mamy jeszcze czas, by rozpocząć czytanie albo nadrobić zaległości. Występne i zbrodnicze wyzwania czytelnicze to 9. odsłona wyzwania przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie. Temat mógłby wskazywać na literaturę kryminalną, ale to nie jedyny aspekt. Mamy 25 kategorii i żeby ukończyć wyzwanie, musimy przeczytać właśnie 25 pozycji. Równolegle do wyzwania dla dorosłych trwa wyzwanie dla dzieci, a o wszystkim opowie Anna Cała z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
13: Fani literatury kryminalnej, a jak wiemy, jest ich bardzo wielu, faktycznie się ucieszyli i myśleli, że to jest tak sformatowane wyzwanie specjalnie dla nich, bo się nazywa występne i zbrodnicze wyzwanie czytelnicze.
14: No to trzeba powiedzieć, że kto to usłyszał, no to od razu sobie mógł o tym pomyśleć, no umówmy się.
13: Tak, i w naszym wyzwaniu tak czy siak, jakbyśmy go nie nazwali, czy to była cukiernia literacka czy botanika, to i tak oczywiście ludzie czytali bardzo dużo kryminałów i doskonale to rozumiemy. Natomiast w tegorocznym wyzwaniu też na pewno pewne kategorie będzie można obczytać kryminałami, ale jest kilka takich kategorii, które wręcz wymuszają, żeby to były inne książki. Nasze wyzwanie się tym wyróżnia, że zawsze ma ten ogólny temat i do niego są dopasowane różne, czasami zaskakujące kategorie i działa to tak, że na przykład w tym roku mamy kategorię, na przykład jest kategoria ucieczka po linie, czyli też takie jakieś przestępstwo związane z napadem. I tutaj trzeba przeczytać książkę, której tytuł jest napisany w pionie. Na okładce, nie na grzbiecie, bo już widzę tych kombinatorów. Albo mamy hasło przekręt i tutaj trzeba przeczytać mangę, czyli japoński komiks, no bo żeby go przeczytać, trzeba go przekręcić tył naprzód, bo czyta się go od tyłu i od prawej do lewej. Albo mamy hasło takie no, trochę humorystyczne, jak zwędził Sven suszoną rybę, czyli wielkie przestępstwo w krajach skandynawskich. I tu trzeba przeczytać książkę z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Pięknej serii od lat wydawanej w Polsce.
14: Przypomnijmy sobie samą ideę wyzwania czytelniczego, bo to już jest któryś raz, kiedy jest ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane. Promocja czytelnictwa to na pewno, ale też taka trochę, mi się wydaje, zabawa z książką.
13: Tak, niedawno policzyłyśmy i nawet nas to same zdziwiło, że już 9. raz organizujemy wyzwanie. Ono jest o tyle autorskie, że właśnie nie polega na tym, jak wiele innych wyzwań, że w styczniu przeczytaj książkę historyczną, a w lutym przeczytaj zbiór opowiadań, tylko od razu dajemy wyzwanie na cały rok, to jest 25 różnych kategorii i właśnie twórczo dobieramy do nich książki. W zeszłym roku był ten Jarmark Cudów i mieliśmy 25 kategorii, takich właśnie, nie wiem, kopa jaj, to trzeba było przeczytać książkę, która została napisana 60 lat temu, albo autor obchodził 60. urodziny, albo dowolne inne skojarzenie z 60. I co roku właśnie tak to działa, że nasi czytelnicy muszą się wykazać pomysłowością i twórczością przy tych kategoriach, przy wyszukiwaniu tytułów do danych kategorii. Zawsze staramy się też mieć takie kategorie społeczne i w zeszłym roku były to bliźnięta siamskie, no też jako, no niestety, kiedyś tam atrakcja na tych freak show. Tutaj trzeba było sobie znaleźć inną osobę, która bierze udział w wyzwaniu, dogadać się z nią, jaki tytuł razem czytamy, a potem opublikować wspólny post na temat tej książki, no bo chodzi nam o to, żeby nie tylko promować czytelnictwo, ale też, żeby tworzyć między czytelnikami połączenia, żeby wymieniać się myślami, promować tę literaturę w najbliższym otoczeniu.
14: Kiedyś pamiętam, że chyba można było, albo w zasadzie trzeba było pożyczyć od kogoś cukier.
13: To była cukiernia literacka, tak, bardzo dobrze pan zapamiętał. Hasło, kategoria szklanka cukru i to musiała być książka pożyczona od sąsiada. Nie z biblioteki, tylko po prostu z najbliższego otoczenia. Pójść do kogoś znajomego w okolicy, zobaczyć, co tam ma na półkach, pożyczyć i przeczytać.
14: Wyzwanie trwa cały rok, ale zawsze gdzieś już tak końcem grudnia już odzywają się czytelnicy i tak podpytują, co będzie w tym roku nadchodzącym, w tym już mówimy 26.
13: Tak, podpytują się już chyba od listopada. Mamy dużo takich zapytań, ale to jest zawsze tajemnica. Dopiero 1 stycznia. Nie ma przebacz, wszyscy wymęczeni po Sylwestrze, ale my gdzieś tak około 10 rano publikujemy to wyzwanie i natychmiast jest olbrzymie zainteresowanie tym wyzwaniem, bo faktycznie staramy się zaskoczyć czymś czytelników naszych co roku.
14: Pamiętam z naszych poprzednich rozmów, że zazwyczaj jest tak, że ta grupa osób biorących udział w wyzwaniu to jest taka stała grupa, może troszeczkę mniejsza, ale ona jest i zawsze gdzieś w tym wyzwaniu bierze udział. Tak patrząc przez te ostatnie lata wyzwania, skupmy się na powiedzmy ostatnich 3-4 edycjach, jaka jest tendencja? Ta tendencja jest wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę osób, które podejmują się wyzwania czytelniczego?
13: Generalnie jest tak. Można sobie wyzwanie zrobić zupełnie indywidualnie. Wziąć od nas grafikę albo pobrać sobie w internecie naszą grafikę. Zawsze mamy bardzo dopracowane i chwalone przez czytelników ładne grafiki wyzwaniowe. To też jest taka dodatkowa atrakcja.
14: Czasami trochę wygląda jak plansza do gier, to tak można sobie na przykład pionkami przeskakiwać.
13: Tak, to są takie plansze i w tym roku faktycznie coś w tym jest z tą planszą. Mamy nowość, czyli naklejki, którymi można sobie te poszczególne kółeczka kategorii oznaczać jako już przeczytana. I tak, jeden sposób to jest sobie samemu w cichości dla siebie wypełniać wyzwanie. Super sprawa, ma się satysfakcję. Ale można dołączyć do grupy wyzwaniowej. Co roku zakładamy nową grupę na Facebooku i tam faktycznie jest takie, z jednej strony stałe grono miłośników książek, które co roku bierze udział w wyzwaniu, ale też stale powiększające się grono czytelników. To jest grupa absolutnie otwarta, każdy może tam dołączyć, a w grupie chodzi o to, żeby się wzajemnie motywować, żeby dyskutować o tych książkach, żeby polecać sobie nawzajem książki i faktycznie to tak działa. Jest szalenie miła atmosfera, nie ma tam żadnego wytykania sobie, że ktoś czyta coś, czego nie powinien, absolutnie żadnej cenzury tu nie ma, więc naprawdę warto dołączyć i zapraszamy.
14: Co do wyboru literatury, to też chyba nie jest tak, że wszystko się nadaje, bo jeżeli mamy konkretną kategorię przed sobą i chcemy się w niej zmieścić, czasami naginamy trochę tą czasoprzestrzeń i w ogóle naginamy literę, żeby, no skoro nam się wydaje, że dana pozycja pasuje pod tą kategorię, no to dlaczego by nie? No ale okazuje się, że nie zawsze jest to takie proste, że czasami jednak musicie Państwo tak troszeczkę stonować nastroje i powiedzieć, że może jednak warto coś innego wybrać.
13: To się zdarza naprawdę rzadko, ale czasem faktycznie prosimy, żeby ktoś zmienił kategorię, do której daną książkę przeczytał, no bo po to wymyślamy te zasady, żeby było choć trochę trudno, żeby nie dało się wziąć dowolnej książki, a potem tak dopchnąć kolanem, że ona jednak do tej kategorii jakoś pasuje. Ale tak, jeżeli książka jest naprawdę ciekawa, jeżeli ktoś napisał fajną recenzję, co nie jest obowiązkowe, ale większość osób jakąś tam chociaż krótką notkę pisze i jeszcze w ciekawy sposób to uzasadnił, no to na ogół my jesteśmy rozbrojone i uznajemy. I w ogóle wyzwanie przecież tak naprawdę jest wyzwaniem naszym, wewnętrznym. To my sami chcemy przeczytać 25 książek i jakiś nadzór z góry w ogóle nie powinien być potrzebny. Ta grupa służy właściwie temu, żeby pokazać innym, hej, zobacz, weźcie, to jest naprawdę fajna książka, podobała mi się, polecam wam ją. I tylko tyle.
14: Interakcja między uczestnikami to jest jedno, taka wzajemna inspiracja między nimi także, jeżeli chodzi o dobór literatury w ogóle, już nawet, którą możemy przeczytać poza wyzwaniem czytelniczym jak najbardziej, ale chyba dla państwa też jako dla pracowników biblioteki, łamane przez bibliotekarzy, to też jest chyba taka dodatkowa wiedza, bo no umówmy się, nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich książek, nawet gdybyśmy chcieli, a kiedy widzimy jakąś pozycję, z którą wyszedł któryś czytelnik, z którą państwo na przykład nie mieli do czynienia, to też jest dodatkowa wiedza, dodatkowa informacja, że są jeszcze książki nieodkryte albo takie, które nie cieszą się dużą popularnością, a warto do nich zajrzeć.
13: Oczywiście, rynek książki jest olbrzymi. Tak naprawdę wypływają tylko te książki, za którymi stoi duża maszyna promocyjna, więc to jest dla nas dodatkowa wartość. Zdecydowanie i zawsze strasznie się cieszę, gdy widzę jakąś książkę, o której wcześniej nie słyszałam, a jeszcze ktoś mi mówi, że jest naprawdę dobra, no to od razu się zaczyna myszkowanie, sprawdzanie, co to za autor, czy to jest jakiś cykl książkowy. Tak, to jest dla nas dodatkowa wartość oczywiście, ale wszyscy uczestnicy wyzwania właśnie doznają takich olśnień i w naszym wyzwaniu właśnie dlatego te kategorie są tak skonstruowane, żeby trochę poszerzać te nasze horyzonty czytelnicze, żeby no nie da się całego wyzwania właśnie obczytać swoim ulubionym autorem, nawet jeśli jest bardzo płodny, no bo właśnie konstrukcja wyzwania na to nie pozwala.
14: Różnie jest z tym naszym czytaniem. Jedni książki połykają, drudzy troszeczkę w wolniejszym tempie sobie radzą. Kiedy ktoś mógł tę rozmowę usłyszeć i usłyszeć też, że 25 kategorii jest w sumie, czyli przez rok musielibyśmy przeczytać 25 pozycji, to ktoś mógłby złamać ręce i powiedzieć, że to jest niewykonalne, bo gdybyśmy to podzielili przez miesiące, to tak no około 2 książek na miesiąc wychodzi, tak nawet z delikatnym haczykiem, ale no przecież są osoby, które to zadanie, wyzwanie kończą, więc to nie jest absolutnie niewykonalne.
13: To jest tak, oczywiście wyzwanie zaczyna więcej osób niż je kończy. No, żadne zaskoczenie, ale to jest super, że osoby przeczytają 8, 10, ale dzielą się tym i to też jest w porządku. Natomiast są tacy zawodnicy, zawodniczki głównie, które kończą to nasze wyzwanie tak gdzieś w okolicach maja, czerwca. I dla nich od kilku lat robimy dodatek do wyzwania. Już taką zupełnie nieobowiązkową część, wyzwanie mają zaliczone, ale żeby jeszcze mogli w tej grupie być w aktywny sposób, no to jeszcze lecą ten dodatek.
14: Runda ekstra.
13: Tak, taka runda ekstra. I w zeszłym roku mam tutaj przygotowane statystyki. Było tak, że w tej naszej grupie wyzwaniowej było aż 200 osób. No plus są osoby, które właśnie sobie indywidualnie nie mają ochoty uczestniczyć w takiej grupie, nie mają Facebooka, więc po prostu robią sobie wyzwanie indywidualnie. Ale 200 osób było w grupie, z czego 20 osób skończyło całe wyzwanie. No byli tacy, którzy po prostu nie zdążyli tam na jakimś 15, 20 pozycji się zatrzymali i to też jest w porządku, to też jest super. Są osoby, które przez pierwsze lata nie zdążyły przeczytać, ale już w zeszłym roku po raz pierwszy im się udało. Są osoby, które tylko nas obserwowały. Nie wiem skąd ta nieśmiałość, ale w tym roku dobra. Podoba mi się ten temat, to, że to jest takie wokół spraw kryminalnych i biorą udział, więc to jest ekstra. I jeszcze z tych statystyk zeszłorocznych, w tej naszej grupie wyzwaniowej było około 700 postów na temat książek, więc naprawdę masa inspiracji czytelniczych. 20 osób skończyło całe wyzwanie, a z tego jeszcze 10 skończyło również ten dodatek, czyli do wyzwania machnęli 40 tytułów. Wow.
14: A czy państwo podpowiadają, czy jednak starają się to wszystko jakby tak, nie mówię, że nadzorować, ale obserwować to wszystko z boku, żeby jednak zostawić czytelnikowi wolną rękę?
13: Nie no, my nie jesteśmy z boku, bo nas książki tak ekscytują, że nie mogłybyśmy być z boku, ale oprócz tego, że również się włączamy do dyskusji, bo czemu nie, też jesteśmy czytelniczkami, to publikujemy takie nasze polecajki, jakie książki, które można dostać w naszym księgozbiorze, które można od nas wypożyczyć, pasują do danej kategorii. No i często faktycznie jest tak, że czytelnik na daną kategorię nie ma pomysłu, więc sięga do tych naszych poleceń.
14: Samo wyzwanie czytelnicze to jest 12 miesięcy, natomiast nawet jeżeli ktoś się ukończy wcześniej, no to czy coś jest poza satysfakcją z tego, że się to wyzwanie ukończyło? Pamiętam, że w poprzednich latach chyba było tak, że jakaś niespodzianka zawsze dla tych, którzy wytrwali do końca wyzwania i je ukończyli, była. Czy tak samo będzie w tym roku?
13: W tym roku na pewno będzie jakaś pamiątka, ale tak, jeszcze tam 2-3 lata temu to były nagrody powiedzmy za 3 czy 5 pierwszych miejsc. Ale uznałyśmy, że to jest nie fair, bo czytanie nie ma nic wspólnego z prędkością przecież. Dlaczego ma dostać nagrodę ktoś, kto tak szybko coś tam przeczytał, byle nie, w ogóle tutaj nie chodzi o żadne wyścigi.
14: No chyba, że ktoś liczy na rekord Guinnessa, wtedy to zupełnie inna rozmowa.
13: Ale to nie do nas, to niech się zgłosi gdzie indziej. My właśnie zawsze podkreślamy, dobierzcie sobie fajną książkę, rozejrzyjcie się, przeczytajcie coś, co naprawdę sprawi wam radość, co sprawi, że czegoś się nowego dowiecie, a takie czytadło na jeden wieczór, ono często, no jasne, potrzebujemy czasem takiej rozrywki, ale ono nawet śladu żadnego w nas nie zostanie i za miesiąc nie będziemy pamiętali, o co chodziło. Więc tak, my raczej jesteśmy za tym, żeby czytać wolno, więc żeby właśnie nie nakręcać jakiejś takiej rywalizacji, która naturalnie się pojawia, niektórzy po prostu no, tak reagują, to w zeszłym roku postanowiłyśmy, że pamiątka będzie dla każdego, kto ukończył wyzwanie. I to się okazało strzałem w dziesiątkę. To trochę tak uspokoiło nastroje pewne. Był to kubek, bardzo dużo wzorów, kubków z tymi właśnie naszymi wyzwaniowymi grafikami, więc coś niepowtarzalnego, znaczy no, jest tylko kilkadziesiąt egzemplarzy, ale są bardzo różne te grafiki. No i to się sprawdziło, uczestniczki, bo wciąż panowie, nie wiem gdzie wy jesteście, ale nie w naszym wyzwaniu, więc uczestniczki bardzo te kubki doceniły.
14: Wyzwanie czytelnicze, rzecz jasna, raczej jest skierowane do osób dorosłych albo do młodzieży, takiej troszeczkę starszej, ale dla dzieci też państwo mają coś przygotowanego. Jak to będzie wyglądało? Czy to wyzwanie czytelnicze dla dzieci będzie w podobnej formie tak jak dla dorosłych, czy jednak będą pewne zmiany?
13: To jest tak, że wyzwanie czytają, w wyzwaniu naszym uczestniczą dorośli, ale ci dorośli często mają dzieci. No i te dzieci już od pewnego czasu obserwowały, że mamo, czemu ty się tak dobrze bawisz, a co z wyzwaniem dla dzieci? I doszło do tego, że mama własnoręcznie narysowała dla swojego dziecka takie wyzwanie podobne do naszego. No to uznałyśmy, że wow, no nie, to już nie możemy poprzestać na tym dla dorosłych. I w tym roku wystartował Zwierzyniec. To jest na podobnej zasadzie wyzwanie dla dzieci. Są dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, ono absolutnie nie jest w internecie. To się odbywa na linii młody czytelnik, bibliotekarz, bibliotekarka, ale tak samo jest piękna grafika, z tym, że 25, no bez przesady, jest tam 10 kategorii. Nazywa się Zwierzyniec, więc one wszystkie są związane ze zwierzętami. Również nasza wspaniała graficzka Justyna tutaj wyczarowała piękny plakat, który każde dziecko może pobrać sobie w bibliotece na terenie naszej gminy, wziąć do domu. Też są naklejki. Po przeczytaniu książki przychodzi do biblioteki, mówi, że przeczytało książkę do danej kategorii, i wtedy pani bibliotekarka daje mu naklejkę, żeby sobie w domu oznaczyło, że ta kategoria już za nim. I tutaj też się staramy, żeby było różnorodnie. Mamy takie kategorie jak na przykład Tytus de Zoo, to tu trzeba przeczytać komiks. A jest mnóstwo świetnych komiksów dla dzieci, również popularno-naukowych, więc...
14: Ale jeden kłania się od razu, jak się mówi o Tytusie.
13: No tak, ale w każdym razie rodzice, nie bójcie się, niech wasze dzieci czytają komiksy. Moje dziecko się nauczyło czytać w ogóle na komiksach. Więc spoko, a teraz czyta normalne książki. To nie jest nic groźnego. Mamy tam kategorię fenek. To są książki, które się mają jakoś kojarzyć z pustynią albo z upałem. Albo jest Świstak tatrzański jesienią. Jak wiemy, świstaki tatrzańskie jesienią budują masę i są okrąglutkie, grubiutkie, no to w tej kategorii czytamy taką książkę konkretną powyżej 200 stron. No i tak to wygląda. Już teraz strasznie nas cieszy, bo jest bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem.
14: Biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z dziećmi, to takie wyzwanie czytelnicze może być pewnego rodzaju upieczeniem dwóch pieczeni na jednym ogniu, bo skoro dzieci muszą czytać lektury, to też w takim wyzwaniu chyba takie lektury też mogą się pojawić. No skoro nawet mówimy o takiej kategorii związanej z gorącym i pustynią, no to przecież Henryk Sienkiewicz, welcome.
13: Aha. To jest tak. Mam nadzieję, że dzieciom to wyzwanie będzie się głównie kojarzyć z przyjemnością. Na szczęście takie lektury też są wciąż w kanonie lektur. Większość dzieci na przykład naprawdę lubi Akademię Pana Kleksa. Nie spotkałam jeszcze dziecka, które lubiłoby W pustyni i w puszczy, ale to jest chyba dyskusja na inny moment. Więc tak, oczywiście, jeśli ktoś dopasuje sobie lekturę do wyzwania, to jak najbardziej jest to możliwe, aczkolwiek mam nadzieję, że to wyzwanie będzie się kojarzyć z zabawą, z rozrywką, z przyjemnością, a nie z obowiązkiem szkolnym.
14: A jeszcze na koniec, wracając do tego wyzwania czytelniczego dla dorosłych. Być może ktoś, kto usłyszy tę rozmowę, pomyśli sobie, że to jest ten moment, kiedy ja będę czytał regularnie, kiedy właśnie będę miał konkretny cel, żeby ukończyć wyzwanie. Czy warto zaczynać w ten sposób? Bo skoro ktoś może nie czytać regularnie, może na przykład tylko, nie wiem, jedną, czy dwie, czy trzy pozycje w ciągu roku czytać, bo takie osoby też się zdarzają. Tu mamy do czynienia z ich liczbą zdecydowanie większą. To czy też w przeszłości pojawiali się tacy czytelnicy, którzy od wyzwania zaczynali albo gdzieś znowu tak odradzali w sobie tą znajomość z literaturą na tyle, że byli w stanie wziąć udział w wyzwaniu. Może go nie ukończyć, ale było to dla nich na tyle dużym bodźcem czytelniczym, literackim, żeby już do tej książki wrócić, żeby książka stała się ponownie, no właśnie, rozrywką. Taką rozrywką mam tu na myśli, że i dobrze spędzam czas twórczo, bo czytam literaturę, która sprawia mi przyjemność, a jednocześnie właśnie coś z niej dla siebie wyciągam i to we mnie zostaje.
13: Przez te wszystkie lata to już mieliśmy tyle przypadków, naprawdę chyba każda opcja tutaj by jakoś się dopasowała. Czytelnik, który czyta 3-4 książki rocznie, to znaczy, że on jest autentycznym czytelnikiem i niewiele mu potrzeba, żeby rozniecić ten czytelniczy zapał, więc jak najbardziej takie osoby widziałabym w wyzwaniu. Są osoby, i to nas strasznie cieszy, które mówią: wow, bez wyzwania to bym nie dotarła do takiej literatury, a to było takie świetne, nie? Więc dzięki za te kategorie, bo ktoś do tej pory omijał tę serię skandynawską, a teraz w związku z wyzwaniem ją przeczytał i się okazało, że to była świetna lektura. Ale tak, zdarzały się też takie osoby w naszym wyzwaniu, które zaczynały nie tylko szerzej czytać, ale też dużo więcej czytać. Z tym, że w czytaniu to tak naprawdę ta ilość jest drugorzędna. No, postawmy na jakość, wybierajmy dobre książki, a właśnie wyzwanie nam to umożliwia, bo wyzwanie i umożliwia kontakt z innymi uczestnikami, z innymi czytelnikami, którzy mogą nam coś podpowiedzieć, a jeszcze dodatkowo te nasze kategorie sprawiają, że musimy sięgać po coś nowego.
12: Więcej na temat wyzwania czytelniczego Biblioteki Miejskiej w Skawinie na biblioteka@skawina.pl. Jakość wody w skawińskich wodociągach kontrolują Małże. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie korzysta z biomonitoringu jako dodatkowego narzędzia do badania zanieczyszczeń. Zasada jest prosta. Kiedy woda jest skażona, małże się zamykają. Więcej na ten temat opowie dyrektor techniczny zakładu Piotr Bolek.
1: Sprawa wygląda następująco. Jeżeli chodzi o małże, w związku z tym, że mamy większość wody, która wpływa do uzdatniania wody, jest to woda powierzchniowa, czyli woda, która gdzieś sobie płynie, prawda, rzeką. My mamy studnię, ujmujemy ją i tak dalej. I my, mając na uwadze, jak wygląda ten proces, to, że ze studni szybowych czy ze studni głębinowych tą wodę jest ciężej tak naprawdę zanieczyszczyć, natomiast woda płynąca niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia, staraliśmy się w jakiś racjonalny sposób znaleźć motyw do jej bezpieczeństwa. I tutaj powstał proces bezpieczeństwa wody. Nazwaliśmy sobie planem bezpieczeństwa wody, który wynika z tego, żeby oprócz racjonalnych badań codziennych, badania wskaźników fizykochemicznych, mieć coś, co spowoduje nam, że jakość tej wody będziemy badać na bieżąco. Będąc na targach w Bydgoszczy wodno-kanalizacyjnych, poznaliśmy firmę, która jako swoje know-how traktowała właśnie zatrudnianie małży w cudzysłowie do stacji uzdatniania wody po to, żeby badać jakość tej wody. I tak się również stało z nami. Po przyjeździe, z konfrontowaniu tu ze wskaźnikami fizykochemicznymi naszej wody, stwierdziliśmy, że spróbujemy zadziałać w tym temacie. I to było efektem takim super na plus, bo chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten biomonitoring jest to nasze zabezpieczenie przed różnego rodzaju zmianami fizykochemicznymi źródła wody, tak? Bo dzisiaj ta woda może zawierać wskaźniki, które przypłyną, a na przykład nasze laboratorium pewnych rzeczy na przykład może nie złapać w próbce wody. A co się dzieje z małżami? Przez małże, czyli przez akwarium z małżami, woda płynie cały czas w ruchu ciągłym. I na czym polega działanie tych naszych małży? Małże są to małże z gatunku skójka zaoszczona, tak się dokładnie nazywają. Woda przepływa przez nich. One mają do swoich skorup poprzyczepiane wskaźniki z otwarciem lub zamknięciem skorupy. Jeżeli przepływ jest w miarę jednorodny, nie zmienia się wartości wskaźników fizykochemicznych w tej wodzie, to małże są otwarte. Jeżeli dochodzi do zmian, małże od razu sygnalizują nam zmianę jakościową wody. I teraz w momencie, kiedy dostaną taką informację u nas na dyspozytorni, że nagle zamyka się na przykład małża, tego się jeszcze nie zdarzyło. Powiem szczerze, że z punktu widzenia naszego tutaj eksploatacyjnego, przeżyliśmy już powódź, przeżyliśmy już przypływy różnego rodzaju zmian fizykochemicznych wody w przypadku dużych opadów i nigdy nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby się małże zamknęły. To jest bardzo dobry symptom, ponieważ wskazuje na to, że jakość tej wody jest w miarę już ukształtowana. Spowodowane jest to również tym, że w dorzeczu właśnie Skawinki mamy wszędzie kanalizację. Kiedyś, jak tej kanalizacji nie było, wskaźniki wody niestety bardzo się różniły. Z wiadomych przyczyn ludzie puszczali ścieki do rzeki. Dzisiaj tego symptomu nie ma. Mamy jasność, że woda w Skawince naprawdę nie zmienia swoich wartości, bo gdyby zmieniała, oprócz tych badań laboratoryjnych, które mamy codziennie i 24 na dobę, przypomnę, woda jest badana w wodociągach skawińskich, no to mamy również ten biomonitoring w postaci naszych przyjaciół małż.
14: Przypomnijmy jeszcze, kiedy małże zaczęły, jak to już ładnie pan powiedział, pracować dla miejscowego zakładu.
1: Chcę jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, że to są organizmy i one nie cierpią, bo tutaj mogłyby paść, że one mają poprzyczepiane do tych swoich skorup coś, co sygnalizuje otwarcie. Zwierzątka, czyli te organizmy, one sobie żyją, nie koliduje to ich procesami życiowymi, natomiast ważny element w tym wszystkim jest taki, że my je również co 3 miesiące wymieniamy, tak? To jest bardzo ważne, to nie są małże, które mamy już 1,5 roku, to 3 miesiące je wymieniamy po to, żeby te nowe małże, które przychodzą, one się znowu aklimatyzują w tym naszym środowisku, bo jeżeli małża zostałaby na 0,5 roku, to ona się przyzwyczai nawet do wody tej, która się szybko zmienia, tak? Natomiast chodzi o to, żeby ta małża, która jest wymieniana, ona zawsze ma ten okres tak zwanego rozwoju i ona przez ten swój rozwój, przez aklimatyzację do tej nowej wody daje nam szybki wskaźnik o jej jakości.
14: To już pan wspomniał, ale rozwiniemy ten wątek. Te małże są w zamkniętym środowisku, to jest w akwarium i że to jest takie akwarium, które możemy zobaczyć u kogoś w domu, że tam są jakieś, nie wiem, roślinki, jakieś jest to ładnie wszystko przyozdobione, jak to wygląda?
1: Nie jest to przyozdobione, jest to akwarium rzeczywiście, to jest duże akwarium, nie małe akwarium, tylko bardzo duże akwarium. Akwarium, w którym nie ma tak naprawdę kamyczków, nie ma roślinek, są tylko nasze zwierzątka w postaci tej skójki zaoszczonej. Te małże sobie żyją w tym środowisku i tak jak powiedziałem, to jest środowisko i taki ich basen przepływowy, no bo na tym to wszystko polega, że woda uzdatniana, woda surowa, która wchodzi do procesu uzdatniania, przechodzi przez to akwarium, no i daje nam informację o jakości tej wody. A tak jak powiedziałem, jakość tej wody oprócz badań jest na monitorach czy to SCADY u eksploatatorów na stacji uzdatniania wody, czy nawet każdy, ja jako tutaj dyrektor, mam dostęp przez swoje możliwości informatyczne, że mogę poglądać, jak te małże dzisiaj pracują. Tak?
14: Ale to nie zmienia faktu, że skoro co mniej więcej 3 miesiące państwo je wymieniają, to raczej nie przywiązują się do nich za bardzo.
1: Nie, kiedyś tak naprawdę i to już taka anegdota, jak przyjechały te pierwsze małże, to właśnie pracownicy na stacji uzdatniania wody nazwali je sobie. Jednego nazwali Toady, drugiego, już nie pamiętam jak, ale wszyscy myśleli właśnie, że to będzie na takiej zasadzie, że te organizmy będą z nami na jakiś czas. Natomiast one się, tak jak powiedziałem, zmieniają, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pewność, że jakość tej wody ujmowanej, a później uzdatnianej jest naprawdę na dobrym, odpowiednim poziomie.
14: Co prawda w Skawinie jeszcze żadna małża się oficjalnie nie zamknęła, ale chciałem jeszcze wrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał, że te małże to jest coś w rodzaju dodatkowego zabezpieczenia państwa informacji na temat stanu wody. Więc jeżeli system pominie coś, jakieś zanieczyszczenie, a małża je wykryje, to skąd my potem wiemy, że to jest konkretna rzecz, że my wiemy, czego szukamy i wiemy, jak, w jaki sposób zaradzić temu problemowi?
1: Trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną informację. Woda, przechodząc przez małże, jeżeli dostalibyśmy symptom, prawda, że małża się na przykład zamyka, tak, bo panu chodzi o to, żeby pokazać, pokazać, jaka jest procedura dalej. Jeżeli małża się zamyka, no to z automatu robimy badanie. Oprócz, tak jak powiedziałem, monitoringu 24 godziny na dobę, mogę wezwać dodatkową panią w laboratorium, która mi zweryfikuje. I teraz zapyta pan, na jaki wskaźnik chemiczny. I tutaj robimy może nie całą tablicę Mendelejewa, tak? Ale tak naprawdę mamy odpowiednie informacje, co może spowodować zamknięcie tych małż. Oprócz zwykłej analizy robi się tak zwaną analizę rozszerzoną i ta analiza rozszerzona daje nam wtedy informację, czy był to symptom, bo to są organizmy. Kiedyś mieliśmy sytuację tylko i wyłącznie, to była sytuacja groteskowa, że małże, które przyjechały, nagle jedna od razu z automatu się zamknęła. Okazało się, że po prostu te małże też są hodowane w środowiskach zamkniętych. Ta małża po prostu nadawała się już do wymiany z automatu, ale to się okazało bardzo szybko. Firma serwisowa, która przywiozła małże z automatu, wymieniła i sprawa została zamknięta.
7: Jakby ocenić wpływ małż na jakość wody w Skawinie? Czy dzięki temu, że posiadają Państwo taki dodatkowy system w postaci tych małż, można powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby coś w przyszłości, jeżeli się taka sytuacja wydarzy, przeoczyć?
1: Nie ma nigdy 100% zabezpieczenia. Oczywiście my ten efekt złej jakości wody ograniczamy do minimum, tak? Biomonitoring ma za zadanie wykrywanie takich anomalii. I chcę tutaj podkreślić jasno, w momencie, kiedy doszłoby do jakiejkolwiek zmiany składu fizykochemicznego wody, z automatu jest to po pierwsze wyłapywane przez systemy, bo również oprócz małż mamy analizatory, przetworniki, które na bieżąco badają tą wodę, tak? Czy to są wskaźniki azotanowe, czy wskaźniki amoniakalne, czy na bieżąco badamy wskaźniki fizykochemiczne amoniaku, manganu, żelaza. To są dodatkowe zabezpieczenia. Biomonitoring jest dodatkowym zabezpieczeniem. Natomiast analizatory online, czyli działające na żywo,

0: się do nich tak naprawdę bardzo przyzwyczaili, nie przewiduje ich zwolnień, ba, bardzo je promuje.
1: Rozmawiał Brian Bednarczyk. I to już wszystko w skawińskim wydaniu magazynu reporterów Radia SK2. Kasia Snakowska, dziękuję.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 5 kondygnacji, 1000 zbiorów i historia krakowskiego aptekarstwa. Z naszym mikrofonem zaglądamy dziś do Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się ono w XIV-wiecznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 25. Zobaczycie w nim m.in. alchemiczną piwnicę, naczynia i narzędzia aptekarskie, starodruki oraz surowce lecznicze.
2: Historia tego budynku, jak wielu kamienic krakowskich, jest bardzo długa i bardzo interesująca. Natomiast to, co dotyczy nas bezpośrednio, czyli Muzeum Farmacji, ono tutaj mieści się od 1991 roku. Agnieszka Rzepiela, jestem dyrektorem Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jego historia jest znacznie dłuższa, bo powstało w 1946 roku, więc dopiero przeprowadzenie zbiorów i otwarcie ekspozycji w 1991 roku właśnie w kamienicy przy Floriańskiej 25 przy trakcie królewskim dało możliwości po prostu udostępnienia szerszym odbiorcom naszych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o aptekarstwo krakowskie, w ogóle aptekarstwo polskie, to generalnie pierwsze apteki pojawiały się w XIII wieku. Historia aptekarstwa jest tak stara jak historia ludzkości generalnie. Wytwarzanie leków w takiej czy innej formie i sprzedawanie ich, udostępnianie było po prostu, towarzyszyło człowiekowi zawsze. Natomiast na przykład to, co już nie istnieje w Krakowie, a możemy jeszcze tę datę zobaczyć na szybie jednej z dawnych aptek krakowskich, to jest rok 1403, ale nie jest potwierdzona w źródłach ta data założenia pierwszej takiej ogólnodostępnej apteki. Była to apteka pod Złotą Głową u wylotu Grodzkiej do ulicy Grodzkiej do rynku. Natomiast istniały i funkcjonowały apteki klasztorne, dlatego użyłam sformułowania apteki ogólnodostępnej, ponieważ wcześniej to właśnie przyrządzanie leków i często też leczenie, głównie przy pomocy ziół, spoczywało w rękach zakonników i to właśnie jest geneza także tego aptekarstwa, które rozwijało się w całej Europie.
3: Co można u Was zobaczyć?
2: Jeśli chodzi o tak zwane utensylia aptekarskie, a więc to, czym posługiwali się aptekarze do wytwarzania leków, to przede wszystkim to, co kojarzy się z tym zawodem, a więc moździerz i waga. W moździerzu ucierano, rozdrabniano, proszkowano różne substancje, natomiast waga oczywiście służyła i służy nadal, ale w innej formie, również moździerzy to dotyczy, służy w aptekach. Oczywiście to, co u nas jest eksponowane, to, co znajduje się w zbiorach muzeum, to są zabytkowe te właśnie urządzenia, czy też narzędzia pracy. Są moździerze sięgające czasów renesansu. Między innymi właśnie stoimy tutaj przy jednym z nich, moździerzu renesansowym, którego dźwięk właśnie brzmi tak, ponieważ tutaj, uwaga na marginesie, że może nie wszyscy o tym pamiętają, produkowaniem moździerzy, wytwarzaniem moździerzy zajmowali się ludwisarze, a więc ci sami rzemieślnicy, którzy produkowali, wytwarzali, odlewali, raczej mówiąc technicznie, dzwony.
3: Te narzędzia tak wyglądają bardzo ciężko, no bo trzeba powiedzieć, że no te wszystkie proszki, leki tworzono na początku ręcznie. To nie była manufaktura scyfryzowana, tak jak teraz pewnie trochę się dzieje, ale jednak to wszystko była taka no misterna robota i wręcz no może o jakimś nawet podłożu alchemicznym, bo wydaje mi się, że farmacja i alchemia tutaj w Krakowie mogły mieć jakieś powiązania.
2: Jak najbardziej, nie tylko w Krakowie zresztą, wszędzie dotyczyło to wszystkich terenów. Przede wszystkim z tego względu, że to właśnie alchemicy dzięki swojej wiedzy, dzięki tym arkanom, które posiadali wiedzy na temat przyrody, różnych zjawisk, ale przede wszystkim chemicznych, zajmowali się także między innymi poszukiwaniem leków, cudownego środka czy kamienia filozoficznego, który w potocznej takiej warstwie znaczeniowej miał przysparzać bogactwa, zamieniać wszystko na złoto. Niemniej miał mieć działanie lecznicze. Później z alchemii wykształcił się kierunek w medycynie XVI-wiecznej, mianowicie jatrochemia, czyli chemia lekarska, chemia lecznicza, która skupiała się właśnie na uzyskiwaniu podawaniu leków na różne choroby na drodze chemicznych reakcji. I to także wywodzi się z alchemii. Natomiast w naszym muzeum można oglądać w jednej z piwnic, zresztą XV-wiecznych, można oglądać takie, powiedzmy, zainscenizowane, zaaranżowane raczej laboratorium, może nie stricte alchemiczne, ale zawierające jednak pewne elementy wyposażenia dawnych laboratoriów, gdzie między innymi uwagę zwracają XVII-wieczne retorty do suchej destylacji zrobione z grafitu, więc tego rodzaju klimat odsłania się właśnie naszym gościom w piwnicy.
3: Dobra, czyli teraz schodzimy sobie do piwnic. No i co my tutaj w tej piwnicy mamy?
2: Właśnie w jednej z piwnic muzeum, które zresztą sięgają swoim wiekiem końca XV stulecia, została zaaranżowana piwnica apteczna, która była bardzo istotnym miejscem, ponieważ służyła, mówiąc krótko, jako magazyn do przechowywania surowców w dużych ilościach, a więc są tutaj różne naczynia. Między innymi także uwagę zwracają duże beczki drewniane, które służyły do przechowywania win. No, można się zastanawiać, jeśli ktoś nie interesuje się specjalnie takimi wątkami. Niemniej wino w aptekach było zawsze obecne. Produkowano po prostu wina lecznicze, a więc wina zazwyczaj wysokogatunkowe, dobre wina markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, z dodatkiem substancji leczniczych i rzeczywiście miały takie działanie. Wino wzmacniające, wino na przeciwko przeziębieniu, nawet dla podróżujących, więc reklamy, które mamy na przykład w naszej bibliotece, w bibliotece muzealnej mówią wyraźnie, dokumentują to, że wina jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w aptekach były, wina lecznicze oczywiście, wino chinowe, pepsynowe i tak dalej, i cieszyło się zrozumiałym powodzeniem wśród pacjentów. Z kolei jest na przykład także tutaj umieszczone koło do wytwarzania świec woskowych. To była kolejna rzecz, o której nie wie się może tak powszechnie, jeśli chodzi o aptekarstwo, ponieważ aptekarze trudnili się do XVIII wieku przynajmniej produkcją świec woskowych, ze względu na to, że wosk używany był przez nich do różnych postaci leków, maści, plastrów i tak dalej. A więc kolejna taka rzecz, która odsłania się, powiedzmy, jako wątek związany z historią aptekarstwa.
3: Może początki aromaterapii.
2: Tak, jak najbardziej, z tym, że to akurat na przykład akcentujemy bardziej na najwyższym poziomie muzeum. Tutaj muszę dodać, że Muzeum Farmacji mieści się na 5 poziomach kamienicy, starej mieszczańskiej krakowskiej kamienicy. Tam bowiem są zioła rozmaite eksponowane i właśnie głównie tam się wskazuje na tego rodzaju terapię. Świece oczywiście także bywały nasączane rozmaitymi substancjami. No, zdarzało się także, że niekoniecznie dobrych celach.
3: Tutaj mamy też taki ciekawy element, bardzo mroczny element.
2: Tak, mroczny celowo, ponieważ szafeczka, czarna szafeczka jest wyraźnie oznakowana. Rysunki, które na niej widnieją, czyli szkielet, między innymi i czaszka, one miały sygnalizować to, że w takiej szafeczce przechowywano leki silnie działające, a więc trucizny, leki o działaniu narkotycznym. Takie oczywiście substancje były w aptekarstwie zawsze używane naturalnie w dobrym celu, ponieważ jak to już powiedział Paracelsus, wybitny lekarz, wszystko jest kwestią dawki. Tylko dawka czyni truciznę, a więc lek, surowiec czy substancja, która jest lecznicza w małej dawce, niestety w zbyt dużej może działać całkiem przeciwnie. Więc takie szafeczki na trucizny znajdowały się zwykle w odosobnieniu, w specjalnym miejscu i wyraźnie oznakowane, to na co pani właśnie zwróciła teraz uwagę, to są tego typu oznaczenia, często także jeszcze łaciński napis venena, czyli trucizny.
3: No to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo myślę, że możemy też odwiedzić te wyższe kondygnacje. 5-piętrowy budynek, 5 pięter tego muzeum, no to jest tutaj co zwiedzać, a nie wygląda.
2: Nie wygląda, jest to owszem szacowna, zabytkowa krakowska kamienica, gdzie ona jest dwupiętrowa stricte, ale licząc parter, piwnicę oraz strych, mamy 5 poziomów. Kamienica jest wąskofasadowa. Zdarza się nawet, że goście nasi mijają ją, ponieważ nie wyróżnia się wielkością.
3: apteki krakowskiej, nie tylko, w ogóle farmacja, no to też oczywiście wybitni naukowcy, wybitni działacze w tej właśnie dziedzinie. No i co ciekawe, kobiety, bo wiemy o pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak się okazuje, to właśnie tutaj one miały swoje początki, właśnie w farmacji.
2: Tak, właśnie trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że rocznica minęła niedawno pojawienia się pierwszych kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w roku akademickim 1894 na 95 na Uniwersytecie Jagiellońskim ku oburzeniu wielu krakowian pojawiły się trzy pierwsze studentki. To były właśnie panie, które przyjechały wprawdzie z zaboru rosyjskiego, z Warszawy, po odbytych już tam praktykach aptekarskich i postanowiły i uzyskały zgodę na to, aby studiować właśnie farmację na Wydziale Filozoficznym, bo wówczas na właśnie farmacji nauczano na Wydziale Filozoficznym, częściowo także na lekarskim. Akurat tutaj muszę dodać, że Wydziału Farmaceutycznego jako takiego nie było dosyć długo. On powstał dopiero w 1947 roku, a mówię o tym dlatego, że mimo, że farmacja jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od połowy wieku XVIII, to a muzeum nasze należy właśnie, jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego, jednostką dydaktyczno-badawczą. I te pierwsze panie, bardzo dzielne i bardzo zdeterminowane, które zostały wyłonione z ogromnej ilości zgłoszeń kobiet, ponieważ okazało się, pamiętamy, że to były czasy zaborów, a więc zgoda władz była tutaj dosyć trudna do uzyskania i była taka możliwość ze strony władz austriackich właśnie, aby kobiety mogły początkowo jako tak zwane hospitantki uczęszczać na studia. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie miały prawa do uzyskania, do starania się o dyplom ukończenia studiów i musiały uzyskiwać każdorazowo zgody prowadzących na to, aby na zajęciach się pojawiać. Panie były bardzo zdeterminowane, były bardzo pilne i miały świadomość, że ich postępy w nauce muszą być na dużo wyższym poziomie niż kolegów mężczyzn. Po prostu musiały, na nich spoczywała odpowiedzialność, musiały udowodnić, że są nie tylko warte właśnie tego, aby studiować, ale że są po prostu świetne. Były to trzy panie, Jadwiga Sikorska-Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało.
3: No i myślę, że o tej historii właśnie trzeba pamiętać, że jednak kobiety w nauce były już potem coraz częściej, no i wiadomo, teraz kobiety w nauce no, są tym trzonem niejako.
2: Tak, na pewnych wydziałach czy kierunkach stanowią nawet naukowczynie większość, nie mówiąc już o, nie wspominając o studentkach. Zresztą jeśli chodzi o same apteki, to przez długi czas, teraz no, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat to się nieco zmieniło, ale uważano zawsze zawód farmaceuty za zawód sfeminizowany mocno. Tutaj obok tych pamiątek, fotografii, dyplomów po pierwszych studentkach, czyli tych pierwszych studentkach farmacji. Jest także bardzo cenny dyplom, który udowadnia jeszcze wcześniejszą obecność kobiet w zawodzie aptekarskim, mianowicie dyplom Konstancji Studzińskiej. To była siostra zakonna, która wraz ze swoją rodzoną siostrą Filipiną pracowała w aptece szpitalnej Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. To był szpital, można właściwie powiedzieć, że to był, że tak powiem, początek szpitala uniwersyteckiego dzisiejszego. I siostry obie zajmowały się apteką, były zakonnicami, siostrami miłosierdzia, miały praktyczną wiedzę, ale z pewnych względów musiały udowodnić, że są odpowiednio przygotowane do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ponieważ szpital podlegał władzom uniwersytetu i nie bardzo chętnie patrzono na to, że zajmują się tym tylko i wyłącznie kobiety, właśnie zakonnice. One zdały egzaminy i ten dyplom potwierdza, że już w 1824 roku, a więc 70 lat wcześniej niż pierwsze studentki, kobiety pracowały pełnoprawnie w zawodzie aptekarza. A więc no, jest to bardzo ważny wątek tutaj u nas zaznaczony.
3: Apteki to nie tylko osiągnięcia, ale i piękne wnętrza, bo kiedyś bardzo dbano o to, żeby apteka nie tylko była dobra personelowo, ale no, też piękna tak wnętrzowo. No i faktycznie tutaj mamy ślady po tej dbałości o wygląd krakowskich aptek.
2: Tak, przede przede wszystkim reprezentują to, o czym pani wspomina, meble. Przepiękne meble w różnych stylach. Te wyposażenia aptek u nas zlokalizowane głównie na pierwszym piętrze. To są wnętrza aptek w stylu Empire, Biedermajerowskie, neobarokowe i wspaniałe meble, jak również naczynia oraz inne elementy, kolumny, popiersia wybitnych uczonych, wybitnych medyków, czy też postaci związanych z polską historią. Właśnie no, tworzą wspaniałe otoczenie tutaj. Zresztą powoduje to, że mimo, że jest to Muzeum Historii Nauki, Historii Zawodu, to zawsze uważamy, że każdy zwiedzający może coś tutaj dla siebie interesującego znaleźć. Miłośnicy pięknych naczyń fajansowych mają do dyspozycji, do oglądania przepiękną kolekcję majolik. Ci, którzy interesują się właśnie zabytkowymi meblami, mogą podziwiać meble w różnych stylach. Natomiast oprócz tego właśnie wyposażenia tych eksponatów, o których wspominam, dodatkowym walorem tworzącym całość, którą zresztą bardzo doceniają nasi goście, są detale architektoniczne, które zachowały się tutaj, w tym budynku, jak wspominałam właśnie z krakowskiej mieszczańskiej kamienicy, która nosiła kiedyś nazwę pod Świętą Teklą. Między innymi jeden ze stropów jest pokryty papierową tapetą z początku XVIII wieku, tak zwaną kołtryną. Jest to rzadkość, nawet jeśli chodzi o pewne krakowskie standardy, jeśli chodzi o zabytki, ponieważ tylko częściowo uzupełniana jest, zachowana w bardzo dużym stopniu, zrekonstruowana i dodaje uroku właśnie eksponowanym meblom aptecznym. Z kolei w sąsiednim małym pomieszczeniu ściany ozdobione są freskami o tematyce roślinnej XIX-wiecznymi, które tworzą klimat, naśladują jakby wygląd ogrodu, może nie roślin leczniczych, ale jakiegoś takiego przyjemnego miejsca, gdzie rosną rośliny.
3: No to zachowując parytet, o którym też się dzisiaj bardzo mówi, mówiłyśmy o kobietach w krakowskich aptekach, o farmaceutkach, no to teraz powiedzmy sobie o panach. Jakie wybitne męskie postaci.
2: Przede wszystkim w jednej z sal, właśnie takiej najbardziej reprezentacyjnej, pierwszego piętra, gdzie niejednokrotnie odbywają się różne zebrania naukowe, odczyty i różne inne tego rodzaju, mówiąc nowocześnie, eventy. Jest galeria portretów przedstawiających wybitnych właśnie farmaceutów, prezesów gremiów aptekarskich, profesorów farmacji. Natomiast w zupełnie innym miejscu, niedaleko, jest jeden z pokoi poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, który no, oczywiście znany jest wszystkim jako twórca przemysłu naftowego w Polsce, jako prekursor tego przemysłu, człowiek, który wynalazł, raczej skonstruował, był pomysłodawcą pierwszej lampy naftowej, natomiast no, może dziwić niektórych jego obecność w naszym muzeum, był farmaceutą. Pracował w wielu aptekach, a pracując w aptece Piotra Mikolasza we Lwowie, dokonał właśnie tam razem ze swoim kolegą aptekarzem Janem Zechem czegoś, co było bardzo istotne, a mianowicie uzyskał metodą destylacji frakcjonowanej oczyszczoną naftę. Pracę prowadził właśnie, mając znakomite wykształcenie, zresztą zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończone, sfinalizowane w sensie magisterium w Wiedniu na Uniwersytecie. I właśnie destylacji poddany był naturalny olej skalny. I właśnie jemu poświęcony jest mały pokoik, tak zwany przez nas gabinet aptekarza, gdzie między innymi umieszczone są pamiątki związane z jego osobą, no nie tylko medale, rozmaite fotografie, ale przede wszystkim także meble, które drogą różnych kolei losu trafiły do nas, sekretarzyk Łukasiewicza, a także bardzo interesująca apteczka dworska należąca właśnie do Ignacego Łukasiewicza.
3: Przejdźmy sobie dalej w takim razie. To jesteśmy na kolejnym piętrze waszego muzeum i tutaj tak naprawdę zbiór różnych eksponatów, od naczyń po różne naturalne elementy, jakieś fiolki, przez różne portrety, dokumenty.
2: Tak, tutaj ekspozycja jest zróżnicowana. Ona właściwie ma kilka zasadniczych zrębów. Jednym z nich są naczynia apteczne, a więc to, w czym przechowywano leki, surowce lecznicze od bardzo dawnych czasów, bo są także takie naczynka tak zwane inwentaria z czasów rzymskich. Są także naczynia z szkła, z porcelany. Jest kolekcja wspaniałych majolik aptecznych, bardzo cennych naczyń, przepięknie zdobionych, którą podarował kiedyś Muzeum Polski Farmaceuta żyjący w Londynie, prowadzący tam aptekę, ale również galerię sztuki. Mateusz Grabowski. To są majoliki pochodzące z wielu wytwórni znanych, między innymi takich jak Delfty i inne europejskie wytwórnie. Są też naczynia, to kolejny polski akcent, może wart zauważenia, mianowicie naczynia ze szkła brązowego, tak zwanego szkła oranżowego, którego przydatność dla przechowywania surowców, środków chemicznych odkrył polski uczony Teodor Torosiewicz, prowadząc badania w pierwszej połowie XIX wieku nad właśnie właściwym przechowywaniem leków, i okazało się, że szkło brunatne, brązowe, oranżowe, jakkolwiek je nazwiemy, nie przepuszcza światła, nie zachodzą reakcje, wobec tego jest ono bardzo odpowiednie, używane do dzisiaj. Jeżeli kupujemy syrop w aptece na przykład, to jest on właśnie w takim kolorze szkła. Poza tym są tutaj również amulety, różne dziwne, tajemnicze, niesamowite, używane kiedyś raczej na podstawie wiary niż wiedzy w ich moc leczniczą, różne części zwierząt, kości i zęby i tak dalej. No i są wreszcie kurioza farmaceutyczne tak zwane, czyli surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego. Jak już wspominałam o tych trzech królestwach, roślinne surowce są eksponowane na strychu, na najwyższym poziomie, natomiast wśród tych kuriozów, tych różnych dziwnych leków dawnych, które często budzą przerażenie, między innymi jest sproszkowana mumia, są karaluchy, są muszle ostryk, są koszenile, czyli stosowane jako barwnik spożywczy nadal, samiczki mszyc. Są także różnego rodzaju dziwne leki, o których często słyszy się w jakichś baśniach czy legendach, na przykład bezoary, a więc bezoar to jest taki twór powstający w żołądku przeżuwaczy, który jest po prostu pozostałością niestrawionych części pokarmu. No i uważano, że bezoar ma właśnie wspaniałą moc odpędzania trucizny. Jest fragment rogu jednorożca, czyli naprawdę ząb narwala, co do którego też miano takie właśnie nadzieje raczej, że właśnie zapobiega otruciu i jest w ogóle fantastyczny, bardzo ceniony przez władców, często umieszczany na przykład w berle. Fragment są też na przykład, między innymi jest naczynie na pijawki, naczynie na dżdżownice, są różne skorpiony, jaszczurki i tym podobne surowce, które niegdyś były bardzo obecne i są opisane w całej literaturze dawnej medyczno-farmaceutycznej. Są także minerały, których stosowanie w lecznictwie dokumentują starożytne źródła, już nawet w średniowieczu. Były także bardzo poważane, między innymi słynna mistyczka święta Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, zajmująca się nie tylko tajemnicami przyrody, ale też między innymi komponowaniem muzyki, zalecała stosowanie minerałów na różne schorzenia. Na przykład uważała, że na ataki gniewu, furii, w które można było wpaść, bardzo był pomocny diament. Jeżeli trzymało się go w ustach przez jakiś czas, to bardzo uspokajał. Myślę, że ten mechanizm mógłby nawet dzisiaj zadziałać.
3: Myślę, że każda kobieta chętnie przytuliłaby taki diament. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj, do tej sali, bo tu kolejny zbiór takich narzędzi aptekarskich.
2: Tak, untelsylia, a więc tabletkarki, drażetkarki, pigulnice, a więc już jak same nazwy wskazują, narzędzia pracy aptekarzy służące do wytwarzania takiej właśnie postaci leku. Są też strzykawki, są łyżeczki do dozowania proszku, są wreszcie opakowania po dawnych lekach razem z ulotkami do nich, a także etykietami o różnej, często bardzo zabawnej już dla nas nazwie, na gniecenia w żołądku, czy też ziółka piersiowe, albo miodek koperkowy, lub też balsam kapucyński z Pragi. A więc tego rodzaju bardzo, czy też jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj też trzeba pamiętać, że wiele środków sprzedawanych w aptekach i produkowanych to były środki kosmetyczne na poprawienie wyglądu skóry, na właśnie uzdrowienie jej wyglądu, no, krem na piegi na przykład, czy inne tego typu kosmetyki. Obok opakowań są też eksponowane apteczki. Apteczki małe, przenośne, na czele z XIX-wieczną lekarza z czasu powstania listopadowego. Są także starodruki medyczne, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się bardzo wiele przykładów literatury medyczno-farmaceutycznej. Wreszcie jeden z wątków tutaj zaakcentowanych to jest ekspozycja, część ekspozycji poświęcona jest Tadeuszowi Pankiewiczowi, czyli bohaterskiemu aptekarzowi z getta krakowskiego, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie własnej rodzinnej apteki, chociaż nie był Żydem. W związku z tym według prawa okupanta nie powinien przebywać na terenie getta jako Aryjczyk, używając ówczesnej nomenklatury. I postanowił prowadzić aptekę wraz z personelem, trzema farmaceutkami. W ten sposób uratował bardzo wiele istnień ludzkich, ratował ludność żydowską zamkniętą w getcie w strasznych warunkach, nie tylko przekazując leki, ale także apteka właściwie pełniła funkcję takiej ambasady normalnego życia, takiej namiastki tego, co może poza gettem być, a więc rozmawiano tam, spotykano się, rozmawiano o literaturze, o sztuce, o różnych rzeczach, którymi także sam, mając szerokie zainteresowania, Pankiewicz się zajmował.
3: Tak jak sobie słucham o tych wybitnych, dawnych postaciach w farmacji, to bycie farmaceutą to była swego rodzaju misja. Czy teraz obserwujemy, że dalej ten zawód jest taki właśnie misyjny? Czy spotykacie się może ze stereotypem, że bycie farmaceutą to takie siedzenie i sprzedawanie w aptece? Jak to wygląda współcześnie?
2: Myślę, że to jest bardzo duży problem i szeroko dyskutowany między innymi przez rozmaite projekty ustaw, różne aspekty właśnie prawodawstwa, które na przykład przyznawały, tak patrząc na dzieje aptekarstwa, prawo do posiadania apteki niekoniecznie aptekarzom, różnym innym zawodom, zresztą między innymi lekarzom. Tutaj zawsze taki problem i taka właśnie kolizja czy też konflikt interesów był i no, warto pamiętać, że już w XIII wieku, w połowie XIII wieku tak zwane edykty sycylijskie regulowały te sprawy i rozdzielały zawód lekarza od zawodu aptekarza. Właśnie chodziło o to, że lekarz nie powinien przygotowywać leków, a aptekarz nie powinien leczyć. I tutaj też sięgamy właściwie do takich spraw związanych z historią i z filozofią, czy etyką zawodu raczej, ponieważ w czasach, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie znikają apteki prywatne, apteki prowadzone rodzinnie, co było tradycją w ogóle tego zawodu, były apteki przekazywane z pokolenia na pokolenie, to o co pani pyta, jeżeli widzimy na przykład apteki wyłącznie sieciowe, apteki, które na przykład sprzedają leki gotowe, parafarmaceutyki.
3: Umówmy się, że to są apteki, do których najczęściej idziemy, bo ich jest po prostu najwięcej. Tę sieciowość widać na każdym kroku.
2: Widać, poza tym tutaj chodzi o kwestię ekonomiczną, a mianowicie te apteki są po prostu tańsze bardzo często i korzystamy z aptek internetowych, oczywiście no, są to pełnoprawne apteki. Niemniej to jest jedna taka strona tej sprawy. Drugą jest z kolei to, o czym coraz więcej się mówi i to zarówno w programie studiów farmaceutycznych, jak i po prostu jeśli chodzi o pracowników i właścicieli aptek, mianowicie opieka farmaceutyczna. Aptekarze w tej chwili mają coraz bardziej rozszerzane uprawnienia i bardzo słusznie do świadczenia nad pacjentami opieki farmaceutycznej. To jest nie tylko doradztwo. To są, jak ostatnio zresztą czasy wymusiły jakby, to są także szczepienia. To jest wystawianie recepty farmaceutycznej, a więc te uprawnienia i to te właściwie obowiązki, czy też możliwości, jakie aptekarz może świadczyć i może opiekować się w ten sposób pacjentem, to jest coraz więcej. Więc i tak, z jednej strony apteki sieciowe znikające, prywatne, małe, rodzinne i tak dalej, z drugiej strony właśnie to, że rozszerza się opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, co jest dobrym zjawiskiem.
3: Ale do Was warto zajrzeć i spotkać się z tą historią farmacji.
2: Mam nadzieję, tak mówią nasi goście zwiedzający, którzy zobaczyli muzeum. To Muzeum Krakowskie nasze jest jednym z największych muzeów farmacji w Europie na pewno. Jeszcze dwa pozostałe są porównywane, mianowicie Muzeum Aptekarstwa Heidelbergu w Niemczech i Muzeum Bazylei, które podobnie jak my jest muzeum uniwersyteckim, bo to jest także inny charakter ekspozycji, inny charakter jakby misji, ponieważ jesteśmy zapleczem dydaktycznym dla studiujących nie tylko zresztą farmacji, nie tylko zresztą na Wydziale Farmaceutycznym UJ, ale także z wielu innych ośrodków. Przyjeżdżają do nas technicy farmacji, przychodzą i zwiedzają na przykład ratownicy medyczni, nie tylko zawody medyczne. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak mówiłam, nie tylko zabytki merytorycznie związane z tym zawodem i z tą nauką, ale po prostu dużo pięknych przedmiotów. A więc nawet pewnego rodzaju terapie, które tutaj prowadzimy, oprowadzając różnych pacjentów, to jest także coś, co w jakiś sposób my oddziaływujemy i mamy nadzieję, że ta misja muzeum jest tutaj realizowana. Poza tym należymy do stowarzyszenia

0: budynków. Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie, zastępca dyrektora do spraw technicznych. Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała, powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem. Jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty, w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
1: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
0: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich, właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
1: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
0: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego. I w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne, a od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszą. I to nie jest odosobniony przypadek. No mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich w Krakowie, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby no już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
1: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
0: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo loftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. W wewnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
1: Przebiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
0: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełni funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skalę, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. Były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. Sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można kilka zjawisk nauk ścisłych wytłumaczyć. Wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast drugi etap prac, ten zasad

0: zasadniczy dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. No, powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary, dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, Areszt na Montelupich, to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów, oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
1: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
0: Możemy korzystać z osób w Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, no, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikacje, to dużo materiału znajduje się w KRIKS Archiw w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi modyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriackie, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20., na przykład inwentaryzacja tych obiektów lat 20.
1: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim do dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
0: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennicę i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
2: Fort Benedykt jest aktualnie zamknięty ze względu na prowadzone w nim prace budowlane, a szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje bruna mostowy. Kreatywność, sztuka i wyjątkowa atmosfera Krakowa. W tym eskowym cyklu przybliżamy Wam profile krakowskich uczelni wyższych i dziś Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, która od lat przyciąga młodych artystów z całej Polski. Żeby się dostać, nie wystarczy dobrze zdana matura. Szczegóły w materiale.
3: Robert Sowa, prorektor do spraw studenckich i kształcenia, Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Początki ASP w Krakowie to właściwie 200-letnia tradycja, więc 1818 rok, kiedy formalnie powstaje zalążek dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem się ta Akademia Sztuk Pięknych, a właściwie dwa kierunki ówczesne, czyli malarstwo i rzeźba, oddzielają i powstaje osobna uczelnia, dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
4: A jak uczelnia zmieniła się w ostatnich latach?
3: Myślę, że staramy się reagować na to, co się dzieje w ogóle w świecie, w sztuce, w kulturze. Na przestrzeni lat powstało w sumie dzisiejszych 9 kierunków, więc mamy malarstwo, mamy rzeźbę, mamy grafikę, architekturę wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Intermedia, Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, więc ta oferta, którą dzisiaj proponujemy, jest bardzo szeroka i ona, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością właściwie reprezentuje wszystkie dziedziny sztuki, jakie można chcieć na przykład uprawiać czy posługiwać się w twórczości artystycznej.
4: Co wyróżnia Akademię w Krakowie na tle innych uczelni artystycznych?
3: Myślę, że na pewno wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia. Myślę, że na pewno oferta, którą proponujemy. Mamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, dydaktyczną, artystyczną. Bardzo dużo się u nas dzieje i na samej uczelni, i wokół uczelni. Mamy mnóstwo współprac instytucjonalnych, krajowych, międzynarodowych. Organizujemy przeglądy, konkursy. To jest bardzo atrakcyjne to, co się dzieje w ciągu całego roku akademickiego, ale nie tylko. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjeżdżać też na plenery, na rezydencje artystyczne. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fascynujące, ale też nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy w Krakowie. To jest miasto kultury, miasto sztuki, miasto artystów, więc to też, co się dzieje wokół uczelni, w środowisku artystycznym Krakowa, tego miasta. No to jest po prostu takie bijące serce artystyczne Polski, więc warto tutaj studiować i myślę, że ta oferta, którą proponujemy, jest bardzo atrakcyjna.
4: A jak wygląda dziś podejście do nowych mediów i współczesnej sztuki?
3: Sztuka się zmienia, sztuka cały czas jakoś tam ewoluuje, więc mamy zarówno reprezentację tych, jak wspomniałem wcześniej, pierwotnych kierunków i takiej sztuki rozumianej w bardziej klasyczny sposób, co jest moim zdaniem też bardzo dobre. Natomiast przy tym mamy mnóstwo ofert dydaktycznych i mnóstwo działań artystycznych, które sięgają po nowe media, po nowe formy wyrazu, po technologię, czasami bardzo zaawansowaną. Mamy kierunki takie jak na przykład intermedia, czy Wydział Form Przemysłowych, architekturę wnętrz, które mają technologie i różne wynalazki technologiczne wpisane właściwie w program. Korzystają z tego studentki, studenci, więc w tym sensie jesteśmy uczelnią, która na pewno nadąża za tym, co się dzieje w obszarze nowych możliwości, takich warsztatowych, technologicznych. To taki przykład, żeby może bardziej zadziałać na wyobraźni. No na przykład na Wydziale Form Przemysłowych jest pracownia, która podejmuje współpracę z NASA. Studenci konstruują projekt skafandrów kosmicznych. To jest wszystko oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, więc to taki jeden z przykładów, ale tego jest bardzo dużo.
4: A w zależności od kierunku, jak wygląda proces rekrutacji i na co najbardziej zwraca się uwagę?
3: Jesteśmy uczelnią artystyczną, która ma swoje egzaminy, więc żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, trzeba przejść egzamin. On jest w zależności od kierunku sprofilowany, czyli różne są wymagania różnych kierunków, a zatem jeśli ktoś chce się dostać do nas na studia, to najlepiej, żeby przeczytał, wybrał kierunek, a potem przeczytał, jakie są wymagania. Najczęściej te wymagania to przedstawienie portfolio, czyli teczki tak zwanej. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przygotować i przedstawić prace, które się po prostu dotychczas wykonało. Rysunkowe, malarskie, graficzne, fotograficzne, projektowe. To chodzi o to, żeby pokazać, że interesuje nas sztuka i taki kandydat czy kandydatka na tej podstawie przechodzą taką pierwszą weryfikację. Potem czasami jest egzamin praktyczny, czyli trzeba coś na przykład namalować, narysować albo zaprojektować. Nie zawsze i właściwie wszędzie jest rozmowa kwalifikacyjna. To polega na tym, że rozmawiamy, pytamy o różne rzeczy kandydatów, więc taka rozmowa jest dosyć istotna, bo ona też pokazuje osobowość kandydatów. Na tej podstawie możemy wyciągnąć trochę wnioski, jaki kto ma potencjał, więc jest to dosyć ważne, ale proszę się tego nie bać. To nie jest rozmowa o historii sztuki, to jest rozmowa o świecie, o kulturze, o sztuce wokół sztuki, natomiast bardziej chodzi nam o to, żeby poznać kandydatów i żeby się dowiedzieć trochę tego, co chcieliby u nas robić.
4: Co według pana tworzy dobre portfolio, na które się zwraca uwagę podczas rekrutacji?
3: Myślę, że oryginalność, dobry warsztat. Jeśli widzimy w portfolio, że ktoś pracuje, jeśli widzimy, że proponuje ciekawe rzeczy, rozwiązania oryginalne, że szuka jakoś odpowiedzi na pytania poprzez to, co robi, to myślę, że to będzie dobre portfolio. Oczywiście są pewne wymagania, że trzeba przedstawić trochę rysunków, trochę prac malarskich, szkicowych, na przykład ważny jest szkicownik. To ciągle są ważne rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy sprawdzamy na tej podstawie po prostu no, czyjeś predyspozycje, umiejętności, a mówiąc jeszcze inaczej, wrażliwość. Czy ktoś jest wrażliwy na świat i czy to, co robi i pokazuje nam w tym portfolio, w tej teczce, jest po prostu zwyczajnie interesujące, oryginalne, ciekawe.
4: A jak wygląda pierwszy rok studiów i jakie bywają największe wyzwania dla studentów?
3: No pierwszy rok studiów to jest chyba tak jak na wszystkich studiach, po prostu wejście w nowe środowisko, poznaje się nowych ludzi, nowe koleżanki, kolegów, ale też wykładowców, ludzi, którzy prowadzą zajęcia, kierują pracowniami, więc myślę, że pierwszy rok jest zwyczajnie jakimś wyzwaniem tak naprawdę, dlatego, że jest bardzo dużo nowych rzeczy i trzeba to po prostu umiejętnie rozpoznawać. Myślę, że też jest wyzwaniem, dlatego, że najczęściej na pierwszym roku jest dosyć dużo zajęć. Program jest bardzo obfity, więc właściwie cały dzień ma się najrozmaitsze zajęcia. Więc tak, pierwszy rok myślę, że jest z jednej strony bardzo ciekawy i fascynujący, tak sądzę, bo tak też pamiętam ten moment jako student, ale z drugiej strony też jest wyzwaniem, więc trzeba mieć też trochę takiego samozaparcia, cierpliwości, żeby przejść te pierwsze pierwsze momenty poznawania wszystkiego naraz.
4: A jaka atmosfera panuje między studentami a wykładowcami? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
3: Mam przekonanie, że panuje bardzo dobra atmosfera i staramy się pomagać studentom w tym, żeby po prostu te studia były dla nich okresem takiego rozwoju, poznawania siebie, poznawania świata, w tym sensie takim artystycznym, ale nie tylko. Mam przekonanie, że mamy bardzo dobrą kadrę i w większości przypadków nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że to są też wyzwania, dlatego że studenci rozpoczynając studia czy w trakcie studiów, no po prostu stykają się z wykładowcami, wykładowczyniami, które też mają jakąś osobowość artystyczną, więc to czasami też polega na ścieraniu się poglądów, wymianie poglądów, opinii, poznawania różnych perspektyw, na przykład patrzenia na świat, na sztukę. Więc w tym sensie jest to ciekawe, ale staramy się i robimy dużo, żeby atmosfera wokół tego była bardzo dobra i taka naprawdę twórcza. Nawet jeśli czasami no, po prostu są to wyzwania, to też o to chodzi, prawda? Żeby sobie stawiać jakieś cele, wyzwania i żeby je potem realizować i wykładowcy w tym pomagać.
4: Czy studenci mają przestrzeń na własne projekty i rozwój?
3: W czasie studiów dużo jest tej przestrzeni, szczególnie na starszych latach. Tej przestrzeni na własny rozwój, na badanie, próbowanie jakichś różnych swoich opcji artystycznych. Właściwie program na każdej uczelni, ale u nas szczególnie zakłada z jednej strony pewną ilość godzin współpracy z wykładowcami i pracy w pracowniach, na warsztatach, w laboratoriach czasami, a część godzin przewiduje jako pracę własną, więc studenci z jednej strony muszą uczęszczać na zajęcia, a z drugiej strony część programu jest przewidziana jako praca własna, czyli zwyczajnie po prostu poświęcanie się twórczości. Tak to jest skonstruowane.
4: Czy ASP przygotowuje bardziej do pracy artystycznej czy komercyjnej?
3: No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy różne kierunki i w zależności od kierunków, od programu kształcenia to będzie wyglądało troszkę inaczej. Można na przykład studiować malarstwo i chcieć zostać po prostu artystą, malarzem, osobą twórczą, która realizuje się w tym medium. Ale mamy na przykład kierunki projektowe, tak jak mówiłem, które polegają na też poznawaniu pewnych, znaczy wszędzie polega to na poznawaniu pewnych umiejętności warsztatowych, ale kierunki projektowe są znacznie bardziej osadzone jak w rzeczywistości takiej, nazwijmy to, mierzalnej. O, to znaczy trzeba spełniać jakby pewne warunki, żeby móc zaprojektować na przykład, nie wiem, krzesło, samochód czy jakiś inny obiekt. Więc pewnie te kierunki bardziej, mają większy styk jakby ze środowiskiem zewnętrznym, na przykład z branżą, nie wiem, nawet przemysłową czy produkcyjną. Więc to zależy od kierunków. Niektóre są bardzo powiązane z tą branżą zewnętrzną, inne może nie tyle mniej, ale w inny sposób.
4: Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na edukację artystyczną?
3: No to jest oczywiście, sztuczna inteligencja jest w tej chwili bardzo gorącym tematem. Nie ma środowiska, żeby się o niej nie dyskutowało, więc dyskutuje się również na Akademii Sztuk Pięknych. Zdania są podzielone, to znaczy nawet zrobiliśmy ostatnio taką ankietę, pytając i studentów, i wykładowców, jaki jest ich stosunek do sztucznej inteligencji. I powiem tak, studenci mają stosunek taki bardzo pragmatyczny, ale też wykazują się pewną taką ostrożnością, to znaczy zwyczajnie nie chcieliby po prostu być zastąpieni przez algorytmy, tak? Wykładowcy są bardzo otwarci i tutaj myślę, że tutaj się spotykamy, to znaczy z jednej strony widzimy w tym jakieś możliwości, nie wiem, na przykład wyręczenia się w pewnych uciążliwych działaniach, z drugiej strony no na pewno nie chcemy jako uczelnia artystyczna, żeby to, co tworzymy, zostało przejęte przez algorytmy i wytwarzane jakby w sposób no taki jakiś zautomatyzowany. To jest w ogóle wykluczone, więc fundamentem naszych działań jest twórczość, jest osobowość artystyczna, oryginalność tej osobowości i w tym jakby lokujemy nasze potencjały. Więc jakby o ile korzystamy ze sztucznej inteligencji, to w zakresie takim bardzo, bardzo praktycznym, jako rodzaj wsparcia czasami, ale też nie zawsze.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. I na koniec tego programu coś dla podniebienia. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich naleśników, ale to prawdziwe krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko z cukrem pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
5: Oczywiście mamy taki specjał krakowski, trochę zapomniany, a uważam, że to jest rzecz cudowna w kontekście właśnie kuchni krakowskiej, bo kuchnia krakowska, niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak z Yeti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? Dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, tak jak Rzemiosło Żywczy, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym i mamy właśnie takie potrawy i ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest Małdrzyk Krakowski.
4: Trochę wygląda jak taki a la pancake amerykański, racuch.
5: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie. Świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszaleć, to i słodkie tutaj, słodkie pożywienie. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był. Bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim daniem podpisowym w kontekście właśnie szybkiego, dobrego śniadania. Szczególnie, że mamy przepisy o Małdrzyku Krakowskim. Ten przepis był wtedy trochę inaczej nazywany, czyli sama tylko nazwa, bo był nazwany Mądrzykiem. Pisał wielki, trochę też niestety zapomniany kuchmistrz krakowski Antoni Teslar. Mamy przepis na tego Małdrzyka Krakowskiego, tylko jest jeden problem. Kiedy czytamy te przepisy i próbujemy je uwspółcześnić, to mamy duży problem, ponieważ w tych starych przepisach na Małdrzyka pojawia się informacja w kontekście sera półtłustego. Tylko, że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na samym początku, kiedy robiłem Małdrzyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak. Wtedy już można było właśnie tutaj zrobić tego, no właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tego tradycyjnego Małdrzyka krakowskiego. Świetnie komponuje się z konfiturami domowymi.
4: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego Małdrzyka i ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
5: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
4: Mówił pan tutaj o tym dziedzictwie i o tym, żeby o tych kulinariach krakowskich jednak pamiętać. Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
5: Tak, a czy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechu Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no, jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechu Rzemiosł Spożywczych przy ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest Krakowie, że można je odwiedzić, oczywiście po wcześniejszym umówieniu. Chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym szczytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem, także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
6: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
5: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał, nie tylko także ja i zacniejsi ode mnie eksperci związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany małdrzyk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, no też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniana zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, która kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane, tak więc.
6: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy, tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
5: Znaczy, generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając i trochę upraszczając, by tego miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć tego świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. No oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyroby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które no, nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazw. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które no właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty. No w tamtym roku,
6: konkurencja jest bardzo duża, prawda?
5: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie, niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełkę. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są liczby, ale już zniknęła też w naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypiekała cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek czy pieczywa przetrwają, bo to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska i to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: SK2.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,